0: Radio Eska. Eska.
1: Eska. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0 2 8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruź.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: SK Beskid News.
4: Katarzyna Graboń, Radio SK. Czas już na pytania o edukację i nowy rok szkolny. Dzisiaj w naszym magazynie gościmy pana Marka Czula, wiceburmistrza miasta Żywca. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Panie burmistrzu, nowy rok szkolny, no to sporo zmian w tej miejskiej oświacie, sporo wyzwań, podejrzewam, no ale może powróćmy na moment do wakacji. Tradycyjnie wakacje to moment remontu w budynkach szkolnych i przedszkolnych. Nie inaczej było w tym roku?
5: Tak, zawsze staramy się w tym okresie wakacyjnym, kiedy nie ma uczniów w szkole, wykorzystać ten czas na bieżące remonty i w tym roku też przeznaczyliśmy środki finansowe, ponad 100 tysięcy złotych na to, żeby zakupić materiały, farby i dokonać takich bieżących przeglądów, bieżących remontów, napraw. Staraliśmy się to robić zarówno firmami zewnętrznymi, jak też pracownikami, którzy w tym czasie po prostu są w pracy i mogą tę pracę wykonać.
4: To takie remonty bieżące, spektakularnych, dużych remontów, zmian elewacji nie było w tym roku?
5: Nie. Właśnie to mówię o tych takich kwotach drobnych, które były na takie właśnie odświeżenia czy łazienek, czy kuchni, czy jakieś poprawy, jeśli idzie o remont posadzki. Natomiast rzeczywiście planujemy w tym roku takie duże dwie inwestycje. Jedną z nich jest remont elewacji, inne też działania w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Zielonej, gdzie obserwujemy od kilku lat mocno już zdewastowaną elewację. Udało się pozyskać środki finansowe, ponad 5 milionów złotych i będziemy w tymże roku właśnie szkolnym przystępować do działań, żeby zmienić obraz na lepsze tego pięknego, zabytkowego budynku. A drugą taką inwestycją to są środki finansowe na budowę instalacji fotowoltaicznych, które zostaną umiejscowione na dachach naszych placówek oświatowych. Te panele będą pracować przez cały rok oczywiście i po prostu będziemy mieli mniejsze wydatki związane z użyciem prądu.
4: Przypomnijmy naszym słuchaczom, jak wieloma placówkami zarządzacie, bo to zarówno szkoły, jak i przedszkola.
5: Tak jest. Mamy w sumie 5 szkół, 6 przedszkoli i 2 zespoły szkolno-przedszkolne, czyli 13 placówek.
4: Sporo tego. A środków też z budżetu państwa sporo na te właśnie 13 jednostek?
5: Analizując budżet naszej oświaty, to praktycznie wydaliśmy, patrząc za ostatni rok, ponad 80 milionów złotych, z czego ponad 40 otrzymaliśmy w subwencji od państwa, a pozostałą kwotę musieliśmy wypracować. Znaczy tutaj jeszcze dodatkowo są oczywiście środki finansowe na różnego typu projekty, które składają szkoły, pozyskują środki finansowe, trzeba też to docenić. No ale jak mówię, te drugie 50%, no to trzeba po prostu wypracować.
4: Panie burmistrzu, a jak to w tym roku już rozpoczętym, nowym roku szkolnym wygląda? Jak wielu uczniów i przedszkolaków rozpoczęło nowy rok szkolny? Ilu ich macie w swojej bazie?
5: No nie ukrywam, że ta ilość dzieci niestety spada. Na razie nie są to jakieś ilości zatrważające, ale podam tutaj, że w szkołach podstawowych w tym roku uruchomiliśmy 99 oddziałów, czyli nam się zmniejszyło o 3 oddziały w szkołach. Natomiast w przedszkolach mamy 32 oddziały, a było 34 w roku ubiegłym, w związku z tym też o 2 oddziały nam tutaj ubyło. Jeśli idzie o ilości dzieci, to naukę w tym roku szkolnym rozpoczęło 2020 uczniów, a było w roku ubiegłym 2068, czyli około 50 uczniów jest mniej. Jeśli idzie o przedszkola, to tych uczniów naszych w przedszkolach mamy od 1 września 618 dzieci, natomiast było 660. 54. Zatem też około 50-60 dzieci nam się w tych placówkach zmniejszyło. Jest to tendencja, która się utrzymuje już niestety od kilku lat.
4: Ale czy to pociąga za sobą jakieś konsekwencje? No właśnie, minus 3 oddziały, minus 2 oddziały w przedszkolach, to jednak są już cięcia.
5: Tak, no to w tym przypadku oczywiście spada nam liczba nauczycieli, a z tym, że tutaj akurat tak się składa, tak staramy się tutaj działać i pracować, że część nauczycieli akurat odeszła na emeryturę, nie przedłużyliśmy kilku umów, bo też pracują u nas nauczyciele na czas określony, w związku z tym, jeżeli nie ma takiej możliwości, no to nie możemy przedłużyć jakby tym nauczycielom umów, ale, że tak powiem, no nie dokonywaliśmy jakichś zwolnień po prostu tych pracowników.
4: A ilu nauczycieli no właśnie dba o edukację tych najmłodszych?
5: Na dzień dzisiejszy mamy w sumie blisko 370 etatów nauczycielskich i około 180 etatów pracowników administracji i obsługi w naszych placówkach. Czyli to taki dosyć duży zakład pracy, trzeba powiedzieć.
4: Zdecydowanie. Panie burmistrzu, ten nowy rok to można powiedzieć w szkole podstawowej to reforma, kompas jutra. Co realnie się zmienia, co dla Was jako zarządzających tą edukacją młodszych dzieciaków? Co się zmienia? Czego to od Was wymagało? No podejrzewam, że trochę reorganizacji no, mieli do zrobienia dyrektorzy szkół.
5: No tak, ten obowiązek spada na oczywiście dyrektorów, którzy muszą tutaj do tych wyznaczników, do tych celów reformy dostosować swoje placówki. Oczywiście reforma ma swoje szczytne cele, tutaj ma przygotować uczniów do życia w dynamicznym, cyfrowym świecie, rozwijać kompetencje społeczne, emocjonalne, praktyczne, wspierać samodzielność, sprawczą uczniów. No piękne słowa.
4: No pięknie brzmi.
5: Tak, tak. No, ale oczywiście staramy się tutaj pracować wszyscy, aby te cele reformy założone spełniać. Występujemy też jako gmina, szkoły, dokładniej o środki finansowe na pracownie, które mają pomóc uczniom i też nauczycielom, żeby te cele reformy Kompas jutra wykonać jak najlepiej.
4: Czy to jest kwestia jakichś pracowni no właśnie komputerowych? Coś w ogóle w tę stronę?
5: Znaczy to są pracownie, które mają mieć odpowiednie środki takie dydaktyczne, materiały, które mają jakby pomóc w tym procesie edukacji jakby wprowadzać i prowadzić zajęcia właśnie z Kompasu jutra.
4: Co się dokładnie zmienia? Edukacja zdrowotna staje się przedmiotem obowiązkowym, ale to też nie we wszystkich klasach, prawda?
5: Tak, tak. Od tego właśnie roku edukacja zdrowotna staje się przedmiotem obowiązkowym i będzie realizowana po jednej godzinie w klasach 4-8.

0: nie, ale też psycholodzy szkolni. Także oni mogą, no mogą też prowadzić zajęcia osoby, które mają przygotowanie medyczne, ale muszą oczywiście mieć przygotowanie pedagogiczne.
1: Muszę o to zapytać, jak z Pana perspektywy poradzili sobie dyrektorzy szkół, jeśli idzie o walkę z telefonami? A może nie tyle walkę, co no, odpowiedzialne używanie przez najmłodszych. Jak to wypadło w Żywcu? No te pierwsze dni, no chyba szok dla młodych.
0: No myślę, że tak. Jakieś zderzenie tutaj musiało nastąpić, ale myślę, że no, trzeba się dostosować do tego wymogu, który jakby został nam narzucony. No ja myślę, że to jest jakby dobre. Trzeba też spróbować kontrolować troszeczkę używanie przez dzieci, szczególnie dzieci i młodzież telefonu. Jeżeli będzie taka właśnie sytuacja, że w szkole nie będą korzystali z tego, to taki będzie czas, żeby troszeczkę tą głowę może odciążyć od tego natłoku informacji, która gdzieś tam z internetu i nie tylko, prawda, się pojawia. Więc ja myślę, że tutaj no, zgodnie z zaleceniami, zgodnie z przepisami, no, musimy oczywiście działać i dostosować tutaj funkcjonowanie szkoły bez telefonów komórkowych dzieci w ręce.
1: No właśnie, a dyrektorzy decydowali się częściej na zostawianie tych telefonów przez dzieciaki w jakichś pudełkach, skrzynkach. Jakie rozwiązania na to znaleźli?
0: No to już każda indywidualnie szkoła. Myślę, że trzeba zapytać, jak tutaj sobie dyrektorzy z tym tematem poradzili, bo oczywiście trzeba mieć świadomość, że na pewno dziecko nie zostawi telefonu w domu, tylko go zabiera z sobą. Gdzieś go musi, że tak powiem, zostawić. No są tutaj, myślę, też szafki w szkołach, prawda, więc taka możliwość jest. A też każdy z dyrektorów no, musiał do tego tematu podejść i troszkę chyba każdy rozwiązał go na swój sposób, ale to myślę, że też możemy o to zapytać naszych dyrektorów, jak do tematu podeszli.
1: No i jeśli idzie o reformę, to jeszcze nieco inaczej będzie wyglądał jadłospis młodych.
0: No właśnie, tutaj też mamy rewolucję w naszych stołówkach, bo tutaj nam pojawiły się przepisy, które spowodowały, że w jadłospisach obok mięsa będą musiały regularnie pojawiać się między innymi ryby i strączki. Bardzo mocno ograniczany będzie cukier i sól. Dania smażone będą mogły być podawane maksymalnie 2 razy w tygodniu, a zupy przynajmniej 2 razy w tygodniu mają być przygotowane na wywarach warzywnych. W związku z tym no, duże wyzwanie myślę dla naszych tutaj pań intendentek, dla naszych pań kucharek, żeby te no, wymagania po prostu spełnić. No ale takie mamy zalecenia i musimy je stosować.
1: No i jeszcze pytanie o gusta tych najmłodszych, bo jeszcze trzeba w ten sposób to wszystko po prostu przygotować, żeby dzieciaki nie kręciły nosem, tylko chciały jeszcze to zjeść.
0: No więc właśnie, to przepisy przepisami, natomiast to muszą być potrawy, które są po prostu zjadliwe, które muszą no, być na tyle smaczne, więc tutaj jakaś inwencja jest potrzebna naszych pań, żeby po prostu to jedzenie smakowało.
1: Panie burmistrzu, muszę o to zapytać. Dość dawno nie byłam w szkole podstawowej, ale jak to wygląda, jeśli idzie o miasto Żywiec? Czy te obiady stołówkowe w szkołach, w przedszkolach są wciąż popularne? No bo za moich zamierzchłych czasów bardzo wiele dzieci korzystało właśnie z tych obiadów na stołówkach, a wyjątki to były osoby, które właśnie z tego rezygnowały. Jaka jest tendencja? Jak to teraz wygląda?
0: No, obiady w naszych placówkach są bardzo popularne, bardzo wiele dzieci korzysta z tych obiadów, a to też z tego względu, że są to obiady, które kosztują bardzo niewiele, ponieważ myśmy jako miasto zdecydowali się na to, żeby i w przedszkolach, i w szkołach utrzymywać stołówki właśnie szkolne, przedszkolne, czyli mamy zatrudnionych pracowników wykwalifikowanych, panie kucharki, panie intendentki, które starają się, żeby ten jadłospis był po prostu jak najlepszy. I w tym momencie rodzic nie płaci tych kosztów właśnie osobowych, nie płaci kosztów mediów, przecież trzeba, żeby przygotować posiłek, czy użyć gazu, czy prądu, czy wody i tak dalej. Z tym się też wiąże wytworzenie jakiejś ilości śmieci, więc to wszystko generuje po prostu wielkie koszty. Ten obiad jest po prostu tani. Jakbyśmy porównali taki obiad właśnie przygotowany w stołówce szkolnej a obiad zakupiony w cateringu, no to są zupełnie po prostu inne

0: ceny. Dlatego chętnie dzieci korzystają z tych obiadów.
1: Czy za tymi wszystkimi zmianami, z którymi musieliście się obecnie zmierzyć, poszły też ministerialne pieniądze? No właśnie, czy ktoś przewidział, że na wprowadzenie tych wszystkich zmian też przyda się trochę złotych?
0: To znaczy my otrzymujemy subwencję, która jest wyliczana w oparciu o bon oświatowy, także o wagi, jeżeli chodzi o orzeczenia dla uczniów niepełnosprawnych. Nie ma jakiejś wydzielonej kwoty akurat na wprowadzenie reformy czy danego jakiegoś działania. Z tym, że tutaj też nie ukrywam, że są projekty, programy, które pozwalają pozyskiwać środki na przykład na pracownie, o czym mówiliśmy, pracownie związane z reformą Kompas Jutra, i o takie środki się można starać i my się o nie staramy. Natomiast no, subwencja, no, to jest, ona jest wyliczana, jak mówię, na ilość dzieci wpisanych do systemu informacji oświatowej. Na tej podstawie po prostu otrzymujemy środki finansowe na działania.
1: Co będzie dla Was, no właśnie dla zarządzających oświatą, tym największym wyzwaniem tego nowego, rozpoczętego już roku szkolnego?
0: Nie ma jakichś specjalnych jakichś tematów, które by nas przerażały. No, staramy się podchodzić do sprawy naszych działań związanych z prowadzeniem żywieckiej oświaty w sposób wyważony, spokojny. Robimy to od wielu lat, także mamy wypracowany system i myślę, że on się po prostu dobrze sprawdza, także nie straszne nam są.
1: Nawet reformy.
0: Różne reformy, które się pojawiają. Oczywiście staramy się je realizować wszystko zgodnie z tym, co zaleca nam prawo oświatowe.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję pięknie, do widzenia.
2: SK Beskidy.
1: Dzisiaj już po wakacyjnej przerwie wracamy do rozmów o samorządzie, o tym, co w tych naszych lokalnych społecznościach się dzieje, co będzie się działo. Z mikrofonem nowy sezon rozpoczynamy w gminie Porąbka. Z nami tutejszy wójt Paweł Zamanek.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: No dobrze, panie wójcie, no to było słowo wstępu. Jak to u was wygląda? Dzieci mniej, ale no właśnie zatrudnienie nauczyciele mają, jeszcze nie jest źle. Jak to wygląda? No i u was to przede wszystkim te szkoły podstawowe i przedszkola.
3: Zgadza się. No, obserwujemy już od dłuższego czasu, nie jest to wyjątek, gmina Porąbka nie jest wyjątkiem, spadek urodzeń, to jest dosyć znaczny spadek. Problem zaczynać się będzie w przedszkolach. Do tej pory walczyliśmy o to, żeby każde dziecko miało miejsce i to już było wyzwaniem. Mieliśmy też te podwójne roczniki, dostosowywaliśmy całą infrastrukturę w gminie do tego, żeby po prostu te miejsca były. A teraz mamy trend zupełnie odwrotny i no, musimy się zastanawiać, co robić dalej. No, wiadomo, że to jest kwestia i oddziałów, likwidacji pewnie części oddziałów. To też są miejsca pracy. No, staramy się, żeby to w miarę płynnie przechodziło. Czasami osoby odchodzą na emerytury. Wiadomo, jest to obsługa, to są nauczyciele. Natomiast no, nie są to proste sprawy, ale to będzie nas czekać później oczywiście w szkołach. A ta cała infrastruktura jest dosyć sporo, bo tych budynków mamy naprawdę dużo. Szkół jest u nas 6, przedszkoli też dosyć sporo, więc jest naprawdę czym się zajmować.
1: No dobrze, ale czy już w tym nowym, rozpoczętym właśnie roku szkolnym byliście zmuszeni do likwidacji jakiegoś oddziału? No, szkoły chyba nie, bo to pewnie byłoby głośne.
3: Szkoły nie. Szkoły jeszcze tego problemu nie mają, natomiast jeśli chodzi o przedszkola, to tak, mamy już dosyć sporo wolnych miejsc, jeden oddział musieliśmy w Czańcu zlikwidować, dosyć sporo miejsc mamy też w innych placówkach, no, robi się miejsce.
1: No, tylko tych dzieci trochę mało.
3: No niestety, no to już wpływu pewnie jakiegoś tam nie mamy. To jest, powiedzmy, szerszy problem naszego kraju tak naprawdę. No i pewnie to też powinna być taka polityka bardziej z góry, która po prostu jest bardziej taka prorodzinna.
1: Panie wójcie, ale jeśli jesteśmy przy temacie szkół, no to podejrzewam, że przez wakacje w tych ostatnich miesiącach pewnie potrzebne były takie przynajmniej doraźne remonty, no bo to już chyba tradycja, że wakacje to szkoły jednak puste wcale nie są i tam coś się dzieje. Jak to u was wygląda? Bo też wiem, że jeśli idzie o szkoły, no to tam oczywiście wielki projekt termomodernizacji, żeby było taniej i ekologiczniej.
3: Mamy dosyć sporo różnych remontów. Jak każdy samorząd, wiadomo, wykorzystuje ten czas wakacyjny na to, żeby polepszyć tę infrastrukturę. Natomiast jeśli chodzi o gminę Porąbka, mamy bardzo dużą termomodernizację w sumie największej szkoły w gminie, podstawowej numer 1 w Czańcu. Tam jest taka kompleksowa termomodernizacja, tak naprawdę od dachu po piwnicę. Taka ciekawostka, że nawet na nowej, pełnowymiarowej, nowej hali gimnastycznej, no ona ma 20 lat z groszem, natomiast już teraz te parametry, powiedzmy, które były w audycie, które nam wyszły, no wymaga o to wymiany dachu na takiej ogromnej powierzchni, ale no zrobiliśmy to, wykorzystaliśmy środki europejskie. Z powodzeniem myślę, że skończymy ten projekt we wrześniu. Dzieci bezpiecznie mogą do szkoły wrócić, prace odbywają się na zewnątrz. To jest jedna z takich inwestycji, powiedzmy, większych, natomiast mamy dosyć sporo jeszcze, nie tylko w budynkach oświatowych, ale też na przykład budynek LKS-u w Kobiernicach również ze środków europejskich termomodernizujemy, tak samo od dachu po piwnicę. No ale to nie wszystko, bo to nie tylko termomodernizacje, również wszystkie budynki, a jest sporo, bo ponad 20, wyposażamy w fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii. Teraz jesteśmy właśnie w trakcie zabudowy, część już mamy zrobioną, nawet tutaj na urzędzie naszym zakładaliśmy fotowoltaikę i będziemy zabudować magazyny, Dom Kultury w Czańcu, szkoła w Kobiernicach, część budynków już wcześniej mieliśmy w to wyposażoną. Staramy się, aby wszystkie te budynki miały taką alternatywę ekologiczną. No i przede wszystkim tu jest też istotny system zarządzania tymi budynkami, bo nie sztuka wybudować tą infrastrukturę, ale umieć nią zarządzać. I to też jest dosyć spore wyzwanie. Zawsze tą alternatywę w postaci ogrzewania gazowego mamy, bo wiadomo, jak ta temperatura spada, to czasami bardziej opłaca się ogrzewać gazowo, a nie właśnie pompami ciepła. Ale od tego właśnie jest ten cały system zarządzania i to teraz jesteśmy w tym momencie wdrażamy.
1: Czy to, jeśli idzie o termomodernizację tych budynków, przede wszystkim szkolnych, czy to już na finiszu, czy może jeszcze dzieciaki no, w ramach lekcji będą gdzieś tam mijać panów, którzy działają?
3: No, dzieci są bezpieczne, nie? To akurat tutaj nie ma takiego zagrożenia, tutaj wszystko jest zorganizowane, pomimo tego, że jeszcze te prace się toczą, ale tak jak wcześniej wspominałem, one są na zewnątrz, dzieci w środku są bezpieczne, teren budowy wiadomo jest ogrodzony, także tutaj nie ma takiego zagrożenia, ale to w zasadzie dotyczy tylko, można powiedzieć, tego budynku w Czańcu, tego największego, reszta infrastruktury, no to na bieżąco, tak jak co roku jest modernizowana.
1: Panie wójcie, to w takim razie, jeśli idzie o samą termomodernizację, no to właśnie ile was to wyniosło? I podejrzewam, to przede wszystkim środki unijne.
3: Tak, zgadza się. To są środki unijne w ramach aglomeracji beskidzkiej. To jest, jeśli chodzi o szkołę w Czańcu, blisko 3 miliony złotych. Natomiast w Kobiernicach na LKS-ie mamy 1 400 000 około. To jest wartość tego kontraktu. Ale to nie jest tak naprawdę wszystko, bo już mamy w zanadrzu i niebawem będziemy podpisywać umowy na kolejne 5 budynków w naszym zasobie komunalnym. Na przykład będzie to Dom Kultury w Porąbce, LKS w Porąbce, szkoła w Bujakowie, szkoła podstawowa numer 2 w Czańcu, także nie zwalniamy tempa i to już w najbliższym czasie. Jeszcze LKS w Bujakowie, tam też będzie przebudowa tego budynku, także nie zwalniamy tempa i to będą następne dosyć spore inwestycje.
1: Wszystko przed wami.
3: Tak, zgadza się. No, pozwolę sobie życzyć, żeby te wszystkie przetargi przebiegały sprawnie, bo no, to jest największe utrapienie, jeśli można tak powiedzieć.
1: No dobrze, pamiętam moją ostatnią wizytę u was i tutaj jeszcze w samym centrum, tuż obok Urzędu Gminy, no można powiedzieć, były wykopki. Robiliście kanalizację, dzisiaj już pięknie, wszystko poukładane, kostki, gładziutko. No to właśnie, tu w centrum już gotowe, ale to przecież jest proces.
3: Zgadza się. Tak naprawdę to kanalizacja w gminie Porąbka buduje się cały czas. No nie wiem, nie pamiętam takiego roku, kiedy nie budowaliśmy kanalizacji. No jest jeszcze dużo do zrobienia, no ale wiemy, jakie to są ogromne środki. Natomiast jeśli chodzi o centrum, tak, udało się nam z powodzeniem tą kanalizację wybudować, chociaż nie było łatwo, bo było dużo problemów ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Mamy też tu w sąsiedztwie zbiornik Czaniecki, co też nie ułatwiało nam zadania, ale udało się udało się wszystko to z powodzeniem zrobić. Nawet troszkę jeszcze poszerzyliśmy ten zakres. Teraz jesteśmy też w trakcie rozstrzygania przetargu na budowę kanalizacji w Czańcu, bo też mamy tam nasze obiekty komunalne, LKS właśnie Czaniec, przedszkole numer 2. Chcemy, żeby wszystkie nasze budynki były wyposażone właśnie w kanalizację sanitarną, i oczywiście nasi mieszkańcy, którzy się przyłączają, bo ta świadomość mieszkańców jest naprawdę coraz większa i, no i wszyscy pytają, kiedy to będzie. Dlatego staramy się sukcesywnie tą sieć rozszerzać.
1: Ile gminy macie tak procentowo skanalizowane? Sporo jeszcze przed Wami?
3: No myślę, że to do 40% mam nadzieję dojść w najbliższym czasie, ale to, tak jak wspominałem, nasza gmina liczy 65 km kwadratowych. To jest naprawdę ogromny obszar. Zabudowa jest bardzo rozproszona. To są tak naprawdę decyzje podejmowane kilkadziesiąt lat temu i my nie jesteśmy w stanie tego teraz w żaden sposób naprawić. No, próbujemy się dostosowywać do tej sytuacji, natomiast są miejsca, gdzie ekonomicznie jest to nieuzasadnione, żeby za ogromne pieniądze budować taką infrastrukturę. Natomiast są też inne możliwości. No, są przydomowe oczyszczanie ścieków, no i niestety te bezodpływowe osadniki, no, które też musimy kontrolować. My oczywiście też kontrolujemy mieszkańców. To nie jest tak, że to się nie odbywa. Taki obowiązek na nas spoczywa i to się dzieje.
1: To teraz te najbliższe inwestycje to gdzie kanalizacja się robi, buduje?
3: No teraz właśnie będziemy chcieli w Czańcu, ale to jest w formule zaprojektuj, wybuduj, czyli no, to będzie okres około 2 lat. Natomiast no, myślę, że nie zwalniamy tempa, będziemy się przymierzać prawdopodobnie w przyszłym roku do kolejnych odcinków. Analizujemy sytuację pod kątem też tak naprawdę finansowym, bo to też jest ważne, żeby ta bezpieczeństwo finansowe i stabilność była, żebyśmy sobie po prostu na to mogli pozwolić. No i też pewne inwestycje mamy też w zanadrzu. Chcemy jeszcze w Czańcu na LKS-ie wybudować sztuczne, pełnowymiarowe boisko. Też do tego się przymierzamy w przyszłym roku. Mam nadzieję, że się to uda. Czekamy jeszcze na ostatnie rozstrzygnięcia. No także jest tego dosyć sporo.
1: Jeśli idzie o kanalizację, wspomniał Pan, że jesteście na etapie rozstrzygania przetargu. Kiedy, jakie daty, kiedy jest szansa, że wyłonicie już wykonanie?
3: No ja myślę, że to jest najbliższe kilka tygodni do podpisania umowy. To jest też istotne, żeby to było po prostu w prawidłowy sposób zrobione, żeby mieszkańcy też byli przede wszystkim zadowoleni, żeby to były firmy, które mają doświadczenie, ale obecnie obserwujemy też na rynku taki trend, że no teraz warto te zamówienia, jeśli chodzi o te takie sprawy sieciowe, robić, bo te ceny są dosyć korzystne dla samorządów.
1: No dobrze, a jeśli idzie o bezpieczeństwo tutaj u Was na miejscu, wiem, że też inwestujecie w oświetlenie. To co prawda takie odcinkowe oświetlenie, ale to jest odpowiedź na to, z czym przychodzą tutaj do urzędu mieszkańcy?
3: Oczywiście tych wniosków, jeśli chodzi o doświetlenie, jest bardzo dużo. To naprawdę to trudno byłoby teraz policzyć. Natomiast to, co teraz robimy, wynika z naszych zebrań z mieszkańcami. Głosują na zebraniach, jakie odcinki wykonywać. No i teraz w tym roku będziemy budować oświetlenie na przykład boiska szkolnego, takiego sztucznego w Kobiernicach, z ulicą Dworską, również ulicę Polną. No i w Czańcu jeszcze mamy dłuższy odcinek ulicy Krętej. Tam mamy pozwolenie na budowę drogi, natomiast zaczynamy właśnie od tego oświetlenia, żeby już później nie ingerować w tą podbudowę i od tego zaczynamy. No ale oczywiście no, przed nami kolejne projekty, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne. No tych punktów mamy bardzo dużo, bo tak naprawdę no, pewnie gdzieś koło 1600 na pewno tych punktów świetlnych będzie, może nawet więcej. Część jest nasza, część jest Tauronu. No dosyć sporo wydajemy na tą energię, no ale staramy się ją też oczywiście polepszać, bo coraz więcej tych opraw LED-owych już na tych słupach jest. No i obserwujemy oczywiście zmniejszenie właśnie tych wydatków na tą energię przy wymianie tych opraw.
1: No dobrze, wspomniał Pan również o dworku, o Domu Kultury w Kobiernicach. Tam też szykują się zmiany. Jest szansa na pieniądze zewnętrzne i to niemałe.
3: No, zakupiliśmy dworek w Kobiernicach bodajże 2 lata temu. No i oczywiście no, pojawiły się problemy. Wiedziałem, że kupujemy problem, bo jest to obiekt zabytkowy i to się wiąże oczywiście z ogromnymi kosztami wszelkiego rodzaju prac, modernizacji i tak dalej. Natomiast przymierzamy się do dostosowania budynku Domu Kultury, bo tu nam zależy, mamy najwięcej tutaj próśb, beneficjentów, bo tak naprawdę tam są stowarzyszenia różne, mamy też spotkanie z mieszkańcami i zależy nam, żeby ten budynek no, po prostu dostosować do warunków i konserwatora, i budowlanych. Jesteśmy w trakcie wykonywania takiej dokumentacji, no i będziemy się przymierzać, żeby składać wnioski na remont, przebudowę tego budynku. Jeśli chodzi o sam dworek, będziemy go teraz zabezpieczać, żeby po prostu było tam bezpiecznie, ale to nie całość tego terenu, bo tam oczywiście też jest park, który też jest pod ochroną konserwatorską i wykonujemy w tym momencie taką kompleksową inwentaryzację zieleni, żeby przymierzać się właśnie do tych przycięć pielęgnacyjnych, do wszystkich tych prac związanych właśnie z tą przyrodą.
1: O jakim czasie my mówimy? Jest szansa na zewnętrzne pieniądze, no ale właśnie kiedy Dom Kultury i ewentualnie dworek mógłby zyskać no właśnie nowe oblicze?
3: Jeśli chodzi o środki europejskie, to tutaj akurat nie, natomiast na horyzoncie takim czasowym pojawiają się możliwości, jeśli chodzi o fundusze norweskie. No i tu jest taka walka z czasem. Mam nadzieję, że zdążymy z tą całą dokumentacją, żeby taki wniosek można było złożyć. No ale w ramach takiego działania można zrobić jedną taką, powiedzmy, inwestycję, więc dworek będzie musiał jeszcze poczekać, ale mam nadzieję, że wszystko uda się w niedalekiej przyszłości zrealizować.
1: Panie wójcie, no niestety w tych naszych rozmowach w ostatnim czasie dotykamy też tego problemu, zadania może bardziej, ochrony ludności i obrony cywilnej. Wy tutaj w zasadzie w specyficznej sytuacji jesteście, bo obiekt strategiczny, no tuż za rogiem można powiedzieć, czyli Zapora Porąbka, zbiornik Czaniecki, no ale no właśnie, cały czas coś robicie. To też nie jest tak, że o wszystkich działaniach powinniśmy po prostu mówić, ale działacie.
3: Oczywiście wszystkie obowiązki, które wynikają z ustawy o obronie ludności, realizujemy. Natomiast no, nie są to proste rzeczy. No, tu jest dosyć duży, długi czas do nadrobienia tak naprawdę. To jest lekcja, którą muszą wyciągnąć wszyscy, nie tylko samorządowcy, ale to jest szerszy problem, bo to oczywiście dotyczy całego naszego kraju. Tak naprawdę to się zaczęło w ubiegłym roku. No, jesteśmy w trakcie różnych zakupów, różnych inwestycji, staramy się realizować te zadania. Nie jest to łatwe, natomiast jesteśmy w trakcie, opracowujemy dokumentację, jeśli chodzi o miejsca schronienia, kupujemy agregaty, różnego rodzaju namioty kwatermistrzowskie, które na przykład mogą się przydać, no, różnego rodzaju urządzenia, może się jeszcze uda wybudować jakiś magazyn. Natomiast są to już takie działania, powiedzmy, długofalowe w trakcie i myślę, że będziemy się przygotowywać do tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że to nie będzie musiało być w żaden sposób wykorzystane i tego sobie życzymy.
1: Ale trzeba przyznać, że po sąsiedzku staruszka, 90 lat zapory.
3: Tak, 12 września mamy tutaj wielki jubileusz naszej zapory. No, będziemy go świętować razem z gminą Czernichów, a przede wszystkim z organizatorem Wodami Polskimi. No, zapora jest z nami już 90 lat, no i ma różne funkcje, bo i oczywiście tą energetyczną, która jest bardzo ważna, ochrony ludności przed tymi powodziami, no, ale również też kwestia zabezpieczenia w wodę, bo przecież mamy tutaj ujęcia na Śląsk, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ma tutaj ujęcie, więc no jest bardzo istotna ta zapora i ktoś kiedyś naprawdę pomyślał i to był świetny pomysł.
1: No dobrze, było trochę o bezpieczeństwie, o inwestycjach, a teraz tradycyjnie słowo o transporcie. No wy jesteście, można powiedzieć, trochę taką gminą przelotową, ale jesteście zrzeszeni w Beskidzkim Związku Powiatowo-Gminnym. No i tutaj trochę nowości.
3: Tak, jesteśmy uczestnikiem tego związku, jednym z współorganizatorów tego związku, bo to jest 10 samorządów, 9 gmin i powiat. bo to jest powiatowo-gminny, to taka nowa formuła, i która bardzo dobrze się sprawdza. I powiem szczerze, był to strzał w dziesiątkę. Bardzo dobrze, jeśli chodzi o tą organizację transportu, to wygląda, bo tym się zajmuje właśnie Beskidzki Związek. Naszym operatorem jest Komunikacja Beskidzka, której jesteśmy 100% właścicielem. Rozwijamy się, można powiedzieć, modelowo w niedalekim czasie. No, udało nam się naprawdę ten tabor bardzo odnowić. Kupiliśmy naprawdę masę autobusów. Teraz na drogi wyjechały pierwsze many, które były właśnie zakontraktowane, gazowe, piękne autobusy wyposażone w internet, w klimatyzację, w monitoring. Mamy również, jeszcze kupujemy też diesle, mamy diesle z Solarisa. Kupiliśmy również dwa duże przegubowe autobusy z Solarisa. Również kupiliśmy dwie takie setry do naszego biura usług turystycznych, bo tu też prowadzimy taką działalność turystyczną w ramach właśnie Komunikacji Beskidzkiej. No ale to wszystko tak naprawdę z wykorzystaniem w lwiej części środków właśnie europejskich. Gdyby nie te środki, to naprawdę no, byłoby bardzo ciężko nam tutaj konkurować, a myślę, że jesteśmy teraz jednym z większych graczy, jeśli chodzi właśnie o ten rynek przewozów. No, wydaliśmy prawie blisko 41 milionów tych środków w niedalekim czasie, więc są to olbrzymie pieniądze, ale to też oczywiście jest komfort dla naszych podróżujących, którzy są bezpieczni, szybko mogą dojechać na miejsce, jest to dobrze zorganizowane.
1: Panie wójcie, to jaki jest przepis na sukces takiego, no właśnie, związku powiatowo-gminnego i jeszcze mającego jakby pod sobą komunikację i skomunikowanie przecież no, na rozległym terenie, jeśli idzie o transport, to co zaskoczyło, co tu zagrało, że po blisko dekadzie no, możecie mówić z dumą i o sukcesie?
3: No myślę przede wszystkim odpowiedzialność wszystkich samorządowców, którzy nie bali się w tamtym czasie podjąć tak naprawdę. To była też dla nas trudna decyzja, bo wszyscy się tego uczyliśmy. Tak naprawdę byliśmy chyba drugim związkiem powiatowo-gminnym w Polsce. I tak jak mówię, no i przede wszystkim rzetelność wydatków, bo teraz każdy odpowiada za swój majątek, każdy pilnuje tych swoich kilometrów, wszyscy jeździmy na te zarządy, dyskutujemy, znajdujemy różne rozwiązania, ale mamy też bardzo sprawnego operatora. Tu muszę przyznać, że naprawdę Komunikacja Beskidzka to jest naprawdę dobra, wspaniała marka, którą budowaliśmy wszyscy razem. Tu wielkie ukłony tak naprawdę dla pana starosty Andrzeja Płonki, bo to był jego pomysł, żebyśmy po prostu się zrzeszyli i naprawdę to była najlepsza decyzja. Ja tak myślę, że ze swojego punktu widzenia, ja też już w samorządzie jestem 27 lat i muszę powiedzieć, że to jest jedna z naprawdę najlepszych decyzji, jakie widziałem właśnie w takim czasie, kiedy funkcjonuję w samorządzie i to się udało.
1: Łatwiej jest w takim zrzeszeniu starać się o środki zewnętrzne, choćby i na ten transport?
3: Ale oczywiście, no tu może takie czasami się powiedzenie, że duży może więcej. No na pewno może więcej, no to są też budżety naszych samorządów, ale tak jak mówię, no to są duże wydatki, natomiast są to odpowiedzialne wydatki i wiemy na co one idą, że są bardzo dobrze wykorzystane. Mieszkańcy mogą być spokojni, że te środki są wydawane naprawdę w rzetelny sposób.
1: Panie wójcie, no oglądacie tą złotówkę z każdej strony, wydawaną choćby na transport, stąd też można powiedzieć decyzja odmowna, jeśli idzie o ten pomysł, który jakiś czas temu pojawił się, żeby choćby żywieckie MZK jeździło tutaj do Porąbki.
3: Znaczy, ja bym tego nie nazwał odmową, bo oczywiście każdy może wjechać na nasz teren, nikt nikomu niczego nie zabrania. Natomiast jak już wcześniej mówimy o tej odpowiedzialności, jeśli chodzi o środki publiczne, bo to są przecież pieniądze naszych mieszkańców, no zżywca MZK oczywiście może tu wjechać, ale ktoś za te kilometry musi zapłacić i to jest może największy problem. No my na komunikację, jeśli chodzi o Porąbkę, gminę Porąbka, wydajemy blisko 1 700 000 zł, także to są znaczne środki. Owszem, ta siatka jest bardzo rozbudowana i teraz naprawdę tych kursów jest mnóstwo. Nie mamy jakichś większych skarg, jeśli chodzi właśnie o to, że ktoś gdzieś nie dojedzie. No to już po prostu tego tematu nie ma. Natomiast nie chcielibyśmy poszerzać w ramach właśnie tutaj funkcjonowania związku, bo robiliśmy też optymalizację tych przewozów. Tak jak pani wspominała, liczymy każdą złotówkę i mamy to bardzo dobrze poukładane. Więc każda taka ingerencja, zmiana, no też powoduje wzrost kosztów, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nikomu nie zabraniamy wjeżdżać. Oczywiście wjechać można, tylko ktoś musi za to zapłacić.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i do zobaczenia i do usłyszenia pewnie za dobre kilka miesięcy znów was odwiedzimy.
3: Dziękuję i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i sympatyków gminy Porąbka.
1: Nasze kolejne radiowe spotkanie z historią. No i jak pewnie nasi słuchacze doskonale to wyłapią, jesteśmy na wystawach czasowych Muzeum Miejskiego w Żywcu. Echo jest. I dzisiaj wraz z panią Dorotą Firlej, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu, mamy okazję twarzą w twarz, można powiedzieć, oglądać niebywałe dzieło, które jakiś czas temu wróciło ze swojej podróży do Krakowa.
4: Witam państwa bardzo serdecznie. Faktycznie to echo średniowieczne, dzisiaj bym powiedziała, bardzo będzie tutaj rozbrzmiewać, tym bardziej, że w tej jednej sali prezentujemy tylko i wyłącznie to gotyckie arcydzieło, czyli Zaśnienie Matki Bożej, albo jak nazwane było na wystawie w Krakowie, Ostatnia modlitwa Matki Boskiej. Proszę państwa, pomiędzy jednym i drugim tytułem możemy sobie dać znak równości, bo to jest oczywiście ten sam temat, to samo przedstawienie. W katalogu tej bardzo prestiżowej wystawy Gotyk w Karpatach w Muzeum Narodowym w Krakowie właśnie ten nasz relief czy płaskorzeźba zyskała miano Ostatniej modlitwy Matki Boskiej. Od kwietnia do 9 sierpnia płaskorzeźba była eksponowana na wystawie Gotyk w Karpatach. Już pod koniec marca wyjechała z Żywieckiej Konkatedry. No, było to naprawdę niesamowite przedsięwzięcie i dla mnie też takie zawodowe, bardzo mocne przeżycie, ponieważ do końca nie widzieliśmy, jak będzie się działo przede wszystkim przy wyciąganiu z szafy ołtarzowej samego reliefu. Poszło bardzo sprawnie przy pomocy oczywiście pracowników księdza proboszcza, ale i oczywiście pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie z panią konserwator na czele. To, co się wydarzyło w trakcie, właściwie nie chcę państwa niepokoić, ale szafa ołtarzowa w kościele, od razu to zauważyłyśmy z panią konserwator, ma problem z drewnojadami. I bardzo dobrze, że relief wyjechał. Z nim się, że tak powiem, nic nie stało, bo on jest zaimpregnowany od lat i jest w bardzo dobrym stanie. Natomiast ten tył szafy ołtarzowej, który państwo bardzo dobrze kojarzycie w kościele, bo on pozostał ze skrzydłami XVII-wiecznymi z ołtarza Matki Boskiej Różańcowej. No, ten stan techniczny nie był zadowalający, ale już muszę państwa uspokoić, że od kilku dni nasza pani konserwator Małgorzata Mietlicka, no powiem tak prosto, truje robaki. 7 września jest to termin powrotu, no powiedziałabym już na lata, na wieki ołtarza, czy tej płaskorzeźby do ołtarza.
1: Użyła pani takiego sformułowania jak relief. No właśnie, to Zaśnięcie Matki Bożej, no to właśnie płaskorzeźba, z czym my mamy do czynienia? No i wydatujmy oczywiście to dzieło.
4: Tak, jak najbardziej z płaskorzeźbą, bo rzeźba pełna to jest rzeźba pełna, czyli obchodzimy ją dookoła i zarówno przód, boki, jak i tył są trójwymiarowe, że tak powiem. Natomiast te rzeźby gotyckie mają to do siebie, że oglądane są i przeznaczone do oglądania tylko z przodu. Właśnie ta reliefowość jest tu bardzo ważna. Oczywiście bok też można na niego zerknąć, no ale on jest taki, powiedziałabym, bardziej półkowy. Natomiast tył absolutnie nie jest przeznaczony do oglądania. I my nieraz z panią redaktor, oglądając świętą Annę Samotrzecią, świętą Katarzynę, świętą Barbarę, ja to też czasami na lekcjach pokazuję, że tył jest wydrążony i pusty. I tak samo jest w tej płaskorzeźbie zaśnięcia. My tutaj dla zwiedzających, dla tych pasjonatów średniowiecza, tego się tutaj nie udało pokazać, bo rzeźba musi być zabezpieczona i ona dochodzi nam do ściany, tak jak to było w Muzeum Narodowym w Krakowie. Natomiast jeśli chodzi o wydatowanie, szanowni państwo, rzeźbą zainteresował się już profesor Łebkowski w XIX wieku, który podróżował po Żywiecczyźnie, wyłapywał, że tak powiem, dzieła sztuki. No i od razu ta płaskorzeźba została wyceniona na, została wydatowana na początek XVI wieku, około 1500 roku. Potwierdzenie, może nie bardzo dokładne, ale potwierdzenie zostało odnalezione, no, gdzie oczywiście, u Jędrzeja Komonieckiego w dziejopisie. Opisuje całą historię przybycia tej płaskorzeźby wtedy w formie pełnego ołtarza gotyckiego. To był rok 1542. Czyli już te kilkadziesiąt lat ołtarz miał, przyjechał z Budzimia, z Budy, a właściwie z Nowego Miasta nad Kisuczą, bo graf Sunek zakupił ten ołtarz do swojego kościoła. Okazało się, że jest za duży, za wysoki i dowiedział się o tym Wawrzyniec Komoniecki. I zakupił w 1542 roku ten wspaniały ołtarz. My dzisiaj z tego ołtarza widzimy tylko tę płaskorzeźbę. Ja jeszcze może wrócę do datowania, ponieważ historycy sztuki, którzy byli kuratorami tejże wystawy, datują na rok 1510, opierając się na analogii do ołtarza z Bańskich Bystrzyc, no więc te lata zostały troszeczkę jakby dołożone, to 10 lat, czyli na dzisiaj datujemy tę płaskorzeźbę na rok około 1510.
1: No dobrze, ale jeszcze tak dla porządku, to drewno lipowe, to najbardziej miękkie i podatne dla rzeźbiarza?
4: Tak, oczywiście. Cechą charakterystyczną drewna lipowego jest fakt miękkości. Dobrze pracuje się artystą. Wszystkie nasze rzeźby, które nieraz omawiałyśmy z panią redaktor, te średniowieczne, gotyckie, także wykonane są z drewna lipowego, jak i pod obrazie do Madonny z Poziomką, do Opłakiwania. Tutaj oczywiście mamy też, że tak powiem, kilka części i kilka belek lipowych. Tego tutaj nie widać z uwagi, że patrzymy na awers, że tak powiem, płaskorzeźby. Natomiast jak najbardziej drewno lipowe, pokryte oryginale, czyli w XVI wieku, temperą. No i oczywiście tutaj po tych zmianach i w XIX wieku, i w XX, przede wszystkim w XIX, mamy olej i bardzo dużo złocenia, no bo to złocenie było też bardzo charakterystyczne dla gotyku.
1: My, korzystając z tej okazji, że jesteśmy jeszcze na wystawach czasowych u Was tutaj w muzeum, czy my możemy podejść i przyjrzeć się tym przedstawieniom?
4: Jak najbardziej, przechodzimy sobie nawet przez sznur.
1: Takie rzeczy to tylko z mikrofonem.
4: Proszę państwa, musi być ta płaskorzeźba zabezpieczona, żeby nikt nie upadł, nie przepadł. Jest to naprawdę wspaniałe dzieło sztuki. Ja jestem bardzo wdzięczna księdzu proboszczowi, który raz przede wszystkim nie miał obaw, żeby wypożyczyć to arcydzieło na wystawę do Krakowa, a potem też nie miał obaw, żeby na te kilkanaście dni rzeźba jeszcze została zaprezentowana w naszym muzeum. I proszę państwa, uwierzcie mi, nawet nie tylko na słowo, odbiór tej płaskorzeźby w ołtarzu, w kościele jest naprawdę zupełnie inny. W Krakowie nie było sznurów, nie było ograniczeń, no przy czym inaczej wystawa była skonstruowana. No i tutaj w pełnej krasie uroda, no przede wszystkim 12 apostołów, chociaż Maryja jest najpoważniejszą, najważniejszą tutaj bohaterką, natomiast w kościele nie dojrzycie państwo koloru tęczówek oczu. Przede wszystkim nie obejrzycie tej wspaniałej mody, jeśli chodzi o fryzury, brody, kręcące się czy nie kręcące się włosy. To jest po prostu fenomen. No i sam układ szat, do których na pewno wrócimy, bo po nich można zadatować, czy jest to gotyk wczesny, czy gotyk późny. No i patrząc na tą rzeźbę, to widzimy, że postaci ułożone są jakby w trzech rzędach. To jest też cecha charakterystyczna gotyku. Tu perspektywa nie rośnie w tył, tylko do góry, więc tak jakby postaci stały sobie na ławkach. I w tym pierwszym rzędzie, no oczywiście muszę to wymienić na początku, samą Maryję, klęcząca, ostatnia modlitwa, umiera, ręce opadają jej złożone do modlitwy, przymyka oczy. I teraz tak, z naszej lewej strony siedzi sobie święty, starszy święty z otwartą księgą, tu na drewnianej skrzyni, może to być święty Bartłomiej albo święty Mateusz. Z identyfikacją zaraz o tym powiem, no mamy problem, ponieważ zawsze święci mają bardzo konkretne atrybuty. W scenie zaśnięcia tak do końca nie ma. Po prawej naszej stronie mamy świętego Piotra z kropielnicą i księgą i on czyni te ostatnie pożegnalne ceremoniały. Matkę Boską podtrzymuje
1: Jan, jak sądzę.
4: Jan, ewangelista, ten najmłodszy tutaj z takimi pięknymi, wręcz wymalowanymi policzkami bez brody, chociaż tutaj też pojawiają się apostołowie bez brody. To nie jest tak, że tylko święty Jan, chociaż oni są troszeczkę jakby starsi, patrząc na ich urodę. No i proszę Państwa, jest też problem, tak jak powiedziałam, z identyfikacją. Możemy przypuszczać, że apostoł z kociołkiem to święty Andrzej, że święty Jakub trzyma gromnicę, a święty Jakub starszy jest jakby najwyższej kondygnacji, bardzo charakterystycznym i najstarszy, z długą brodą, trzyma dłoni na ramieniu świętego Jana Ewangelisty i jest zakapturzony. To jest taka bardzo charakterystyczna postać. Mamy też tutaj postaci, jeden ze świętych dmucha, żeby rozżarzyć może tą kadzielnicę, prawda? Mamy też jeszcze jednego świętego z księgą. Mamy ciekawego apostoła, który jest jakby też zakapturzony i ociera łzy. Natomiast nie da się ich do końca zidentyfikować. Ten właśnie święty Piotr, święty Jakub starszy, święty Jakub, Andrzej, może Filip z księgą, ale też do końca nie możemy tego stwierdzić. Na pewno jest ich 12 i ta najważniejsza postać, czyli Maryja.
1: Muszę przyznać, że jak miałyśmy okazję tutaj podejść bezpośrednio do tej płaskorzeźby, to stwierdziłam, że muszę sprawdzić, co w tej książeczce jest napisane. Ave Maria, to jeszcze jesteśmy w kościele, w stanie gdzieś dostrzec, że to tak. Prawdopodobnie te słowa.
4: Natomiast tu reszta tekstu jest dla wiernych absolutnie niewidoczna. No i proszę Państwa, oczywiście są to teksty odnoszące się do Najświętszej Maryi Panny w bardzo dobrym stanie. Tutaj chcę Państwu powiedzieć, że ostatnia konserwacja to rok 2003. Natomiast my jesteśmy tu z panią redaktor bardzo blisko tych wspaniałych szat, które układają się w sposób taki bardzo charakterystyczny, jakby podwiewane były przez wiatr. One są takie sztywne, nienaturalne. Tak materiał się na pewno sam czy samoistnie układa. No i proszę Państwa, tutaj od razu widać, że snycerz, który wykonał z Bańskiej Bystrzycy tę płaskorzeźbę, na pewno widział ołtarz mariacki Vita Sforza. To nie jest poziom Vita Sforza, ale jest to ogromny wpływ Vita Sforza i nie tylko w Polsce, ale właśnie i ta obecna Słowacja czy główne Węgry. On odegrał tak niesamowity wpływ na snycerzy i rzeźbiarzy europejskich. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że plagiat, że nie można robić takich rzeczy. Natomiast, no, proszę Państwa, w XV i XVI wieku to były rzeczy dozwolone. No i tak się wydarzyło w Bańskiej Bystrzycy. I na szczęście Komorowski zakupił ten ołtarz. On był szafiasty, czyli miał skrzydła. Był na pewno włożony w jakąś formę szafy. Później z biegiem lat, wieków na pewno to zostało rozłączone, pewne rzeczy się zniszczyły, natomiast na szczęście ta najstarsza forma przetrwała. Przetrwała pożar z 1711 roku. I to, co Państwu powiem, ale to jest moja intuicja taka zawodowa. Przy wyciąganiu płaskorzeźby z ołtarza, tak sobie pomyślałam, panom to nie sprawiło żadnego problemu takiego fizycznego i moja intuicja podpowiada mi, że ołtarz ten, który w 1711 roku prawdopodobnie był ołtarzem głównym, to był pierwsza rzecz wyciągnięta z pożaru. Potem już może nie było czasu, może już nie było okazji i stąd ten ołtarz po prostu przetrwał tę największą tragedię opisywaną przez Andrzeja Komonickiego z roku 1711.
1: Ale tutaj o potwierdzeniach, no właśnie, jakichś źródłowych, że takie były losy, że po prostu ta płaskorzeźba została uratowana z ołtarza głównego. Tu nie mamy potwierdzeń.
4: Nie mamy. To należy też szukać. Może się okazać, że w jakichś zupełnie innych dokumentach, niekoniecznie kościelnych, odnajdziemy informacje. I ja zawsze wierzę w takie informacje. One zawsze przychodzą, może nie w tym momencie, co powinny, ale przychodzą. Natomiast jak Państwo będziecie oglądać zaśnięcie, no naprawdę namawiam, żeby przyjść do muzeum i zobaczyć z bliska. Popatrzcie na fizjonomię twarzy, na te emocje, no bo tutaj jest smutek. Ta rzeźba jest naprawdę bardzo smutna. Oczy są smutne, usta, twarze są smutne, natomiast no, ja zachwycam się tymi fryzurami. Proszę popatrzeć na świętego Piotra, który ma taki kępek włosów na czole. Mamy też taką świetną, bardzo nowoczesną brodę, prawdopodobnie u świętego Filipa, ponieważ święty Filip bardzo często przedstawiony jest prawie że bez brody albo z takim minimalnym zarostem jako młody mężczyzna. Może jest to święty Filip i on z taką wrażliwością, ale i smutkiem, spokojem, może nie do końca patrzy na nas, ale przeżywa całą tę sytuację. Mamy też świętego w górnej kondygnacji po naszej prawej stronie, który zupełnie jakby nie łączy się z tą grupą, ale patrzy już w kierunku wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Więc to jest też taka sprawa tutaj bardzo symboliczna. Jak Państwo patrzycie, cała kompozycja wpisana jest w stojący prostokąt, 1,50 m na 1,30 m. Typowe zasady gotyckie, czyli piony, poziomy. Tu nie ma żadnego ruchu, diagonali. Jest to wyspokojone i perspektywa prowadzona jest do góry poprzez właśnie tą kondygnacyjność, układanie świętych właśnie jakby im wyżej, tym bliżej Boga na pewno, ale te postaci bardzo dobre, bardzo dobrze są tutaj zaprojektowane. Warto zwrócić uwagę na skrzynię, jak i na ciżemkę czy bucik świętego Andrzeja po prawej naszej stronie.
1: Pani Doroto, a pamiętam, bo towarzyszyłam przecież Państwu przy całej tej operacji wyciągania płaskorzeźby z ołtarza żywieckiej Fary i wiem, że Pani konserwator przyklejała takie maleńkie, to był bodajże bibułki, papier japoński, o ile dobrze pamiętam. I robiła pewne zabezpieczenia, ale wspomniała Pani, że ta rzeźba się ma doskonale, czyli to było bardziej prewencyjne, żeby nic nie podziało się w transporcie, niż żeby no, coś wskazywało na to, że coś może się dziać.
4: Tak, no proszę Państwa, to jest ogromne przeżycie konserwatorskie i stres konserwatora, który przyjeżdża do nieznanego mu obiektu przede wszystkim i żeby się nic nie stało podczas transportu, było to robione naprawdę bardzo sprawnie, nic się nie działo, że się osypywało, myśmy to przecież widziały z panią redaktor, natomiast w miejscach, gdzie no, fachowiec widzi tak zwany pęcherz, że jest coś popękane i może w transporcie po prostu się rozsypać, spaść, stąd pojawiły się te bibułki. Na naszych oczach pani konserwator przyklejała te bibułki w miejscach, które mogły być po prostu w złym stanie konserwatorskim. Tak jak dzisiaj widzimy, no przede wszystkim rzeźba jest odczyszczona, rzeźba jest zupełnie inaczej oświetlona niż w kościele, więc ona się wydaje taka odświeżona, ktoś mi powiedział taka umyta wręcz, tak proszę Państwa, bo złoto świeci, różne kolory tęczówek oczu, tutaj przede wszystkim mamy błękit, ale mamy i brązy, policzki, które mają swoją barwę, usta czerwone, karminowe, no i przede wszystkim troszkę srebra, ale przede wszystkim złoto, które połyskuje nam tutaj w świetle.
1: A to też musiała być wymagająca praca, bo realnie 13 osób, w tym no, jakby nie było większość mężczyzn, bardzo skupiona wokół siebie i to jest naprawdę spore wyzwanie. Musiało być, żeby każda z tych twarzy no właśnie była nieco inna, nieco co innego wyrażała. No i zdecydowanie tutaj no właśnie nic się nie powtarza.
4: I proszę Państwa, zaprojektowanie czegoś takiego, to co Pani no, redaktor zwróciła uwagę, no przecież niektóre postaci są, chociażby ten święty, który siedzi sobie na skrzyni, otwiera księgę, jego głowa jest prawie trójwymiarowa, prawda? Więc trzeba było to tak zaprojektować i już to widzieć, no na pewno szkicował, ile świętych w jakiej przestrzeni do góry wszerz ma zaplanować. Więc to jest naprawdę majstersztyk. To byli tylko snycerze, bo słowo artysta wchodzi dopiero w epoce renesansu. No na pewno nie jest to praca z poziomu Vita Stwosza, ale naprawdę, proszę Państwa, możemy się zachwycać. Są i lepiej, czy gorzej, może mniej lepiej opracowane twarze, dłonie, naprawdę warto na to popatrzeć. No i to, co jest takie niesamowite, ta płaskorzeźba zafunkcjonowała w swojej historii dwukrotnie na wystawach. I proszę Państwa, no my już chyba nie dożyjemy takich czasów, żeby płaskorzeźba została znowu wyciągnięta i gdzieś pojechała. Więc naprawdę warto, tym bardziej, że my mamy w tym roku 90 lat, to taki prezent dla nas urodzinowy, że możemy przez te paręnaście dni gościć gotyckie arcydzieło z żywieckiej fali.
1: Ale kto nie zdążył, tak jak my tutaj, przyjrzeć się no właśnie z bliska temu dziełu, no to oczywiście zawsze może już po 7 września zobaczyć je w kościele i tam pokontemplować.
4: Tak, jak najbardziej. W kościele Państwo wiecie, gdzie jest to stałe miejsce. No i oczywiście już pokontemplować w całości, czyli ta szafa ołtarzowa, proszę Państwa, to jest rok 1931, projekt Wojciecha Maciejowskiego. Natomiast skrzydła XVII-wieczne, przedstawiające przede wszystkim tam Matkę Boską Różańcową. I warto jakby w taki eklektyczny sposób zobaczyć, czy poczuć kształt i reguły ołtarza gotyckiego szafiastego, czyli zamykamy skrzydła albo je otwieramy.
1: Pani Doroto, ale muszę jeszcze zapytać, skoro ta rzeźba wróciła z Krakowa, no to pewnie wy jako muzealnicy rozmawiając, no na pewno jakoś komentowaliście zainteresowanie tym dziełem. Co usłyszeliście w Krakowie? Podoba się? Choć trudno w ogóle o tym rozmawiać w tych kategoriach, ale właśnie był zachwyt?
4: Byłam dwa razy, proszę Państwa, na wystawie, na bardzo uroczystym otwarciu i byliśmy razem z pracownikami naszego muzeum. Za każdym razem był tłum koło płaskorzeźby, a pan z pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie, i my się już znamy od transportu Madonny z poziomką, proszę sobie wyobrazić, powiedział, że to była najpiękniejsza płaskorzeźba na wystawie. Była świetnie wyeksponowana, wspaniale oświetlona. I tutaj wielkie podziękowania dla komisarza wystawy, pana doktora Wojciecha Marcinkowskiego, z którym też znamy się od lat i poznaliśmy się oczywiście tu na Sztuce Sakralnej przy okazji świętej Anny Samotrzeciej, przy okazji głowy Jana Chrzciciela. Jest to wybitny znawca sztuki średniowiecznej i to on wytypował to dzieło sztuki. No i czapki z głów dla naszego księdza proboszcza, który wyciągnął, że tak powiem, pozwolił na transport tej rzeźby i naprawdę delektowanie się nią na tej bardzo prestiżowej wystawie Gotyk w Karpatach.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
5: Agata Chmielowska, Radio SK. Rozmawiamy z Anną Barabasz, która jest mieszkanką Zabłocia i nie dziwne, że o Zabłociu dzisiaj będziemy rozmawiać, a dokładnie o pierwszym kalendarzu zabłockim. Ania, wytłumacz mi, co to za pozycja.
6: Dzień dobry Państwu. Zabłocie jest lewobrzeżną częścią Żywca, nie dzielnicą, jako że Żywiec dzielnic nie ma, ale warto to miasto odwiedzić. Serdecznie zapraszam te osoby, które są spoza Żywca, te, które są z Żywca. Serdecznie zapraszam do eksploracji tych przestrzeni, które zamieszkują na co dzień. Zawsze warto gdzieś zajrzeć w jakieś zakamarki, których się po prostu zwyczajnie na co dzień nie odwiedza, bo nie stoją one na szlaku, czy na szlakach, które najczęściej uczęszczamy. Trochę tak jest, że nawykowo chodzimy tymi samymi drogami. Czasami warto tą drogę zmienić, choćby po to, żeby zobaczyć pewne rzeczy z innej perspektywy. I o co chodzi z kalendarzem zabłockim? To jest inicjatywa, która była inicjatywą relatywnie krótkotrwałą, bo w zasadzie wyszły tylko 3 kalendarze, a z czego jeden nie trafił do szerokiej dystrybucji. Natomiast ten kalendarz, o którym chcę powiedzieć, to jest publikacja, która pojawiła się w roku 2014. Dlaczego? Dlatego, że miała być publikacją jubileuszową, ale grupa organizująca to nie zdążyła. Czego miał dotyczyć jubileusz i dlaczego warto w ogóle o tym mówić? Otóż jubileusz dotyczyć miał rocznicy powołania do życia fabryki papieru. fabryki papieru, która absolutnie zmieniła oblicze tej części Beskidów. Realnie wpłynęła na przemiany demograficzne, na przemiany kulturowe, na przemiany obyczajowe w związku z tym. I stała się takim reperem, takim stałym kryterium odniesienia w przestrzeni lokalnej. Myślę, że to może być miejsce warte odwiedzenia oczywiście przez lokalsów, przez tubylców jak najbardziej, bo po prostu warto wiedzieć, skąd jesteśmy i co nas otacza, ale to może być też miejsce bardzo intrygujące dla wszystkich tych z Państwa, którzy interesują się przemianami, procesami industrializacji, migracji ludności i tych wszystkich przemian, które ufundowały nam nowoczesną Europę. Bo przez chwilę możemy przenieść się do roku 1833. Na tym polegał ten, jak to mówi się dzisiaj językiem współczesnym, fuck up. W 1833 roku pojawia się na mapie tworzącego się sektora przemysłowego fabryka papieru, później nazwana Solali, i tak ją dzisiaj będziemy w tej rozmowie nazywać, żeby było prościej, bo fabryk papieru jest całkiem sporo, w większości nieczynnych współcześnie w Europie. Natomiast Solali to jest tylko absolutnie to jedno, jedyne, wyjątkowe miejsce. Bardzo ciekawe, o historii zatartej w mrokach, mimo że ta historia jest stosunkowo świeża i powinno się o niej wiedzieć dużo, a jednak różne okoliczności sprawiły, że ta historia jest trochę poprzecierana, rozmyta, poprzerywana niepamięcią społeczną. Zatem w 2014 roku ukazuje się kalendarz Zabłocki, planowany jako cykl. Z różnych względów cyklem się nie stał, natomiast był taki ciekawy czas, kiedy ta fabryka papieru Solali, w zasadzie wtedy jeszcze nie było wiadomo, ale jednak kończyła już swój żywot, stała się raz jeszcze bardzo kluczową instytucją. Wtedy już nie na mapie przemysłu lokalnego, ale na mapie wydarzeń kulturalnych, czego miałam ogromną przyjemność być współtwórczynią i obserwatorką, i czym dzisiaj będę się z Państwem dzielić. Te zakłady papiernicze, o których będziemy mówić, to jest w zasadzie ta papiernia, bo tutaj nie mówi się o żadnych zakładach. W języku lokalnym, w języku mieszkańców jest papiernia albo Solali. I to są synonimy. To są słowa, które padają naprzemiennie i każdy wie, o co chodzi, bo jeśli mieszkaniec żywieckiego Zabłocia mówi o papierni, to wiadomo, że mówi o tej papierni. Inne papiernie na pewno też są, ale one absolutnie nie są tak ważne jak ta papiernia. Wyjaśnię Państwu od razu, że ta papiernia nosi miano Solali. Nazwa jest piękna, brzmi ciekawie i jest zbitką dwóch słów. Zola Links z języka niemieckiego, jako że twórca potęgi tej papierni był osobą, która na co dzień komunikowała się w języku niemieckim. Zatem Zola Links oznacza po lewej stronie Soły. I dlatego Solali, bo Solali znajdziecie Państwo do dziś po lewej stronie rzeki Soły. Stąd też właśnie na lewobrzeżu w Zabłociu znajdują się w tej chwili już zabudowania po papierni. Dlaczego to jest tak istotne miejsce? Dlaczego, kiedy zawitacie Państwo do Żywca i wysiądziecie na dworcu kolejowym, a taką trasę Państwu proponuję, to jeśli wyjdziecie z holu głównego przed budynek też warto zobaczyć, bo jest przedstawia interesującą architekturę, wkomponowuje się w tą inwestycję, którą nazywamy koleją transwersalną, kolej, która prowadziła z Wiednia do Lwowa, łącząc centrum monarchii Habsburgów ze stolicą Galicji i Lodomerii. Galicja i Lodomeria, czyli ten teren, który powstaje w wyniku zaborów. Trzeba było jakoś uformować pewną koncepcję tego terenu. I to, co robią Habsburgowie w sposób interesujący, to trochę jak Rzymianie budowali drogi, tak Habsburgowie budują kolej. Dlaczego kolej? No bo skoro jest jakieś miasto położone peryferyjnie lub jest jakaś stolica terenu, które należy zintegrować z głównym organizmem, no to trzeba stworzyć warunki do komunikacji. Pamiętajcie Państwo, że kiedy mówimy o wieku, końcówce wieku XVIII czy jeszcze wieku XIX, mamy do czynienia jeszcze cały czas z monarchiami absolutnymi. To są monarchie oświecone, oczywiście dużo się zmienia, no bo jednak spuścizna po Napoleonie to jest między innymi pojawienie się formuły konstytucji i praw obywatelskich w jakiejś tam zalążkowej formie, ale jednak wszystko, co się dzieje, kluczowe decyzje zapadają w sercu państwa. W tym przypadku mówimy o państwie, które w zasadzie jest państwem dynastycznym. Dynastia rządzi, tak? Stąd nazwa monarchia Habsburgów jest bardzo uprawniona. I Habsburgowie wiedzą, że muszą połączyć te peryferia z centrum i kolej, budujemy kolej. Da się dojechać, da się wrócić, droga jest prosta, wyznacza się w ten sposób pewną oś, wokół której wije się ten ówczesny świat. Im dalej od kolei, im dalej od dworca, tym bardziej peryferyjnie położone miejsce. Zatem kiedy wysiądziecie Państwo z dworca w Żywcu, to na wprost zobaczycie w zasadzie dwie wieże. To się może kojarzyć różnie, może się kojarzyć z Tolkienem, może kojarzyć się również z Nowym Jorkiem, ale będziecie Państwo w Zapłociu. Po prawej stronie znajduje się wieża kościoła, a ciut na lewo od wieży kościoła i trochę bardziej w głąb, bliżej rzeki, znajduje się wieża papierni Solali. I tam trzeba się kierować. Zobaczycie Państwo taki niemy budynek, który komunikuje o czymś wyjątkowym. Dziś być może to już mniej zaskakuje, ale jednak mimo wszystko ogrom tej inwestycji. Ci z Państwa, którzy odrobinę orientują się w architekturze, zobaczą tam ogromną innowacyjność architektury, która pojawia się na początku wieku XX. Ona do dzisiaj się broni i estetycznie, i funkcjonalnie. Więc dojdziecie Państwo tam i zobaczycie drzwi, dziś nieczynne, i nad tymi drzwiami bardzo piękny napis Solali. Temu napisowi bardzo często towarzyszy data 1833, która ułatwia zapamiętanie tego, kiedy wykluwa się ta papiernia. Samo Solali pojawia się dopiero na przełomie wieku XIX i XX jako nazwa, jako że wtedy pojawia się rodzina Serogów, która unowocześnia i nadaje bardzo interesujący charakter tej inwestycji. Kiedy przyszło nam przypomnieć mieszkańcom, na czym polegał fenomen tego miejsca, zawsze mam takie skojarzenie z Batą. Byli tacy przedsiębiorcy, byli tacy inwestorzy, którzy nie byli nieobecnymi dziedzicami. O nieobecnych dziedzicach powiedział bardzo ładnie w książce pod tytułem Globalizacja Zygmunt Bauman, pokazując, jak międzynarodowe korporacje lokują inwestycje, nie wiedząc nawet, na czym polega specyfika miejsca,

0: schodach.
1: I wtedy wzrok pada na zawłocie, które jest relatywnie blisko. Dziś to jest w zasadzie rzut beretem, wtedy najpewniej te odległości były jednak trochę większe, wyobrażeniowo i komunikacyjnie. Tempo życia było nieco inne, silniki też były słabsze, o ile w ogóle ktoś miał samochód. Natomiast to zawłocie było atrakcyjne z kilku powodów. Pamiętajmy o tym, że inwestycje przemysłowe, kiedy mówimy o rewolucji przemysłowej, one były uzależnione od wody. Tam, gdzie była woda, można było lokować fabryki. Energia wody była główną siłą napędową. Do tego dodajmy jeszcze, że woda w procesie przetwórczym, tak, ale w obszarze działań z wykorzystaniem chemii jest elementem niezbędnym. Oprócz tego kwestia płukania, kwestia wylewania czegoś. No dziś patrzymy na to z przerażeniem, ale wtedy nikt nie myślał w perspektywie długodystansowej o trwałym i zrównoważonym rozwoju. To po prostu było i było za darmo i można było to wykorzystać. Do tego zawłocie w stosunku do innych terenów na Żywiecczyźnie jest w miarę płaskie. To, że jest płaskie i że jest na styku dwóch rzek i to, że jest nad rzeką Sołą, która jest rzeką spokojną, rzeką obfitą w wodę i rzeką płynącą spokojnie, to był ogromny plus. I na to wszystko jeszcze to zawłocie było połączone komunikacyjnie z Bielskiem koleją. Nitka kolejowa biegła w stronę Zwardonia. Piękna trasa, polecam, szczególnie moment, kiedy wjeżdża się do Rajczy. To za każdym razem ta przyroda oczarowuje. Polecam Państwu po prostu zwyczajnie wycieczkę kolejową, wsiąść do pociągu w Bielsku, pojechać do Zwardonia, zabrać dzieci, wziąć dobrą kawę i zachwycać się tym, co za oknem. I po drodze mijacie Państwo właśnie dworzec kolejowy w Żywcu. To może też zaskakiwać, ale dworzec kolejowy w Żywcu wybudowany był w zabłociu. Dlaczego tak było, co to za historia, to zostawmy może na inną opowieść o lokalnych antagonizmach, trochę o ksenofobii, trochę o realiach tamtych czasów. Natomiast faktycznie dworzec kolejowy Żywiec, czyli Zajbusz, jak możemy znaleźć zapis na mapach, znajdował się w zabłociu. A Zabłocie było samodzielną wsią i samodzielną ośrodkiem centralnym gminy Zabłocie. Dopiero w 1950 roku Zabłocie jest wchłonięte przez Żywiec. A my jesteśmy dużo wcześniej, bo jesteśmy mniej więcej w połowie wieku XIX. Co tutaj się dzieje? Otóż miałam przyjemność napisać taką informację. Po lewej stronie rzeki Soły w XIX-wiecznym Zabłociu życie toczyło się rytmem powolnym, wyznaczanym przez pory roku i dnia. Dokładna data założenia osady koło Żywca nie jest znana. Prawdopodobnie powstała pod koniec XIV wieku na trzech łanach dawnego terenu miejskiego lasu przy szlakach komunikacyjnych. I okazało się to największą siłą Zabłocia, że ono było gdzieś na szlaku. Trochę na szlaku drogi na Kraków, przecięte szlakiem drogi na Bielsko, ale też w stronę Węgier, szlak migracji pieszych i migracji konnych. To wszystko razem powodowało, że to była taka wielka krzyżówka. W wieku XIX zachodzą w światowej gospodarce przemiany, widoczne również w Zabłociu. Te przemiany miały realny i wpływ na to, co się tutaj działo, jak wszędzie. Nic nowego nie mówię w tym momencie. Natomiast nie każde miejsce było tak blisko ogromnego organizmu przemysłowego, jakim było Bielsko. Nie każde miejsce było na linii trasy kolejowej tak kluczowej, jak linia Wiedeń-Lwów. I nie każde miasto, czy nie każde miejsce miało tak dogodną konfigurację, no i tą wodę. Bo przecież browar żywiecki...
2: Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, jak mówią wszyscy ci, którzy się nieruchomościami zajmują.
1: Oczywiście. I woda. Ta lokalizacja związana z wodą była kluczowa. I dlaczego jeszcze? Dodam taką ciekawostkę. Poza uprawą roli mieszkańcy Zabłocia wykorzystywali dostęp do rzek, wydobywając żwir, którego gwarowa nazwa brzmiała siuter. Dlatego też Zabłocan zwyczajowo nazywa się do dnia dzisiejszego siutrożami. I w zasadzie do tego XIX wieku jedynymi zakładami produkcyjnymi były tutaj dwa młyny zbożowe i tartak. Czyli w zasadzie to, co było w większości jakiś ciut większych osad. Młyn musiał być, no bo ludzie żyli z rolnictwa. Pierwszy sektor był głównym sektorem stanowiącym źródło zasilania i życia ludzi. A tartak, bo deski były potrzebne, belki były potrzebne albo do lokalnych inwestycji, budownictwa, etc., ale również były towarem, który sprzedawano. A Beskidy były zasobne w drzewa, co powodowało, że ten tartak najpewniej miał co robić. Jak już wspomniałam, w XIX wieku zachodzą w gospodarce światowej przemiany, które widać również w Zabłociu. Może nie są tak spektakularne jak w Londynie, no ale, proszę Państwa, nie każdy mieszka w Londynie. W Zabłociu też ktoś mieszkał. W roku 1838 Zabłocie, czyli jesteśmy w pierwszej połowie wieku XIX, podobnie jak pozostałe dobra żywieckie, stają się własnością rodziny Habsburgów. To trochę wynikało też z przyczyn pragmatycznych, zresztą sankcja pragmatyczna towarzyszy historii rodziny Habsburgów co jakiś czas. Głównie chodziło o kwestię pod tytułem, co się stanie, jak nie będzie chłopaka potencjalnego sukcesora, tylko będzie dziewczyna. No i takie sytuacje miały miejsce i wtedy wchodziła sankcja pragmatyczna. Pragmatycznie trzeba było koronować dziewczynę. Tu sytuacja wyglądała nieco inaczej. Habsburgowie, jak Państwo na pewno wiecie, mieli tendencję do zawierania związków małżeńskich między sobą. Ironicznie niektórzy historycy, raczej na marginesie niż w wątkach głównych, mówią o tym, że już istniało niebezpieczeństwo, że nie będzie w Wiedniu miejsca na inne rodziny. Bo Habsburgowie byli dość płodni, tych dzieci było sporo. No i gdzieś trzeba było to towarzystwo upchnąć. Więc jak już się nie dało upchnąć, to trzeba było wypchnąć. I poszukiwano nowych miejsc do osiedlania się tych mniej ważnych części rodziny. Tych, którzy wiadomo było, że nie będą potencjalnymi sukcesorami. No i tak się też stało z tym odłamem, czy z tą frakcją, która pojawiła się w Żywcu. Jesteśmy w okresie, kiedy mamy tutaj do czynienia z zaborem z punktu widzenia historii Polski, z punktu widzenia historii monarchii Habsburgów. Było to włączenie nowych terenów. No i faktycznie tak się stało, że trochę nie radziła sobie wcześniejsza rodzina właścicieli dóbr żywieckich z gospodarowaniem i można było te zbankrutowane tereny kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze i tak się pojawili Habsburgowie na Żywiecczyźnie. Chwilę później, 20 lat później, w 1856 roku na Pawlusiu, graniczącym z Zabłociem, a to Zabłocie graniczyło z Żywcem, więc wchodzimy coraz bardziej w głąb tych lokalnych mikrokosmosów, Albrecht Habsburg uruchomił browar, a w samym Zabłociu pojawia się właśnie sieć kolejowa z nowoczesnym dworcem w centrum. Proszę Państwa, no to było jak Deus Ex Machina. To było coś nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie Państwo chaty lepianki, rolników, bardzo, bardzo trudną ziemię do uprawy. To, że górale poradzili sobie z tymi warunkami do życia i byli w stanie gospodarować na tym terenie i przetrwać, to jest ogromny sukces i dowód na nieprawdopodobną siłę charakteru. Natomiast o zamożności w tamtym czasie tutaj trudno było mówić. To były tereny bardzo, bardzo trudne do życia. Piękne, ale trudne. Więc ta architektura lokalna, jeśli będziecie Państwo kiedyś mieli ochotę, zapraszam serdecznie do Żywca, warto odwiedzić Muzeum Żywieckie i zobaczyć, jak wyglądały zabudowania mieszkalne na początku wieku XX. Jeśli cofniemy się mniej więcej 80 lat wstecz, no można sobie wyobrazić, że one wyglądały jeszcze mizerniej, więc to były takie chałupinki, takie lepianki. I nagle pojawia się ogromna inwestycja, kolej, tory, budynki murowane, maszyna parowa. Nowoczesność się pojawia. Ona się wdarła w życie lokalsów mniej więcej tak, jak w pokolenie dzisiejszych 50-latków, 60-latków. Internet i smartfony, tak. Nagle się okazało, że świat jest w dłoni, żeby nie powiedzieć w skorupce orzecha. Zatem pojawia się browar, pojawiają się tory, pojawia się komunikacja, pojawia się nowy świat, zupełnie nowy świat. Pojawiają się nowe miejsca pracy i pojawiają się takie miejsca pracy, które umożliwiają łączenie pierwszego i drugiego sektora zatrudnienia, czyli sektor rolniczy, który do tej pory musiał wystarczać, pozostaje, ale pojawia się również możliwość zarobkowania w formie stałej w tych zakładach przemysłowych, jakim był między innymi browar. W tym samym czasie i w tym samym miejscu, czyli w Zabłociu, w roku 1833, Karol Schroeter oraz Franciszek Menhardt założyli zakład tekturniczo-papierniczy. Początki przemysłu papierniczego integralnie łączą się tutaj z rolniczym charakterem wsi. Teren doskonale nadawał się do długofalowych inwestycji, lokalizacja obok rzeki, przy relatywnie dużym skupisku ludności na równych terenach ułatwiło zarówno lokowanie zakładu, jak i pozyskanie pracowników i w ten sposób w Zabłociu po lewej stronie rzeki Soły rozpoczyna się niepostrzeżenie historia Galicji papierem pisana, czyli historia Sola. I w 1833 roku oczywiście no to był kamień ścieralny, pulpa taka, wykorzystanie drewna i z tego produkowano tekturę i papier, natomiast no, nie, na pewno nie należy sobie wyobrażać, że to była taka forma papieru, jaką kojarzymy dzisiaj. Początkowo fabryka papieru mieści się w obiekcie, który został wydzierżawiony od Jędrzeja Stawarza. To był młyn, takim cieku wodnym zwanym młynówką, przy czym, jak Państwo najpewniej kojarzą, młynówka znajduje się praktycznie w każdej większej miejscowości. Zawsze była jakaś młynówka, bo nad nią był jakiś młyn. Młynówka gdzieś płynęła szybciej, gdzieś płynęła wolniej, w odpowiednim miejscu lokowano młyn, no i stąd młynówka. I chwilę później ten obiekt zostaje wykupiony przez panów, inwestorów i przez jakiś czas całkiem dobrze to funkcjonuje. W tym czasie jeszcze, przed chwilę przed Habsburgami, rządzą Wielopolscy. Włodarze Wielopolscy wyrażają zgodę na rozbudowę tego obiektu. I faktycznie tak też się dzieje. Mało tego, powstaje przekopa, czyli taka grobla, która łączy rzekę Sołę z tym młynem. Ona istnieje do dzisiaj, można się wzdłuż niej przespacerować. Był taki czas, kiedy lokalna młodzież chętnie spędzała tam lato i można było się kąpać. I rozbudowa fabryki, bo okazuje się, że miejsce jest doskonałe, zapotrzebowanie na papier coraz większe, dynamika rozwoju sektora przemysłowego jest ogromna, zatem jak się już zaczęło, to ta nowoczesność wchodzi praktycznie codziennie z jakąś nową ofertą, co dynamizuje produkcję, umożliwia dywersyfikację oferty, ale również pamiętajcie Państwo o tym, że tutaj jest jednak bardzo, znaczy relatywnie tania siła robocza. W tamtym czasie ludzie szukali pracy, szukali możliwości poprawy swoich warunków bytowych i te fabryki taką możliwość dawały, a innej fabryki tutaj poza browarem nie było. Zatem to były takie dwa ośrodki ultra nowoczesne, umożliwiające znalezienie pracy poza sektorem przemysłowym bez konieczności dojeżdżania gdzieś daleko. Pamiętajmy również o tym, że jednak większość osób wtedy przemieszczała się pieszo, ponieważ kolej była, ale ona nie była tania. Nic nie było dla tych ludzi tanie, wszystko było drogie, więc oszczędzano tak, jak ludzie potrafili. Zatem ta komunikacja do Bielska to był jak gdzieś do Paryża, a w Zabłociu było po prostu zwyczajnie bliżej. No więc Schroederowie rozbudowują fabrykę, budują śluzy na grobli po to, żeby tą wodę można było regulować, dawkować. Koło wodne ma prawie 6 metrów i na wysokości roku 1889 do 99 powstaje już wtedy duża nowa spółka, Żywiecka Fabryka Papieru, otwarta spółka handlowa Bernaczyk i Schroeder i spółka. Fabryka się rozwija, pojawia się architekt z Bielska, zresztą nie jeden, Teodor Bijowski, i powstają kolejne hale. Powstaje hala dla maszyny papierniczej, budynek tzw. holendrów, czyli takie ogromne maszyny niezbędne do produkcji, szmaciarnia oraz pomieszczenia pomocnicze. Ta szmaciarnia to jest w moich wspomnieniach, kiedy miałam jeszcze przyjemność kilka lat temu rozmawiać z osobami, które pracowały w fabryce papieru Solali i już dzisiaj niestety nie żyją, bo to były bardzo, bardzo wiekowe osoby z lokalnych mieszkańców, to ta szmaciarnia to było takie najgorsze miejsce do pracy. Tam zatrudniano głównie kobiety, a w zasadzie jedynie takie, które miały najniższe kwalifikacje. Są zdjęcia z tego okresu, kiedy to stoją te panie, ubrane jeszcze w takie robocze stroje góralek beskidzkich, z Beskidu Żywieckiego, boso. Buty były luksusem, trzeba o tym pamiętać. Zdjęcia są przepiękne, niezwykle oddają to, co się wtedy tutaj działo. Dodajmy jeszcze, że w tej szmaciarni strasznie śmierdziało. Faktycznie ta szmaciarnia, ta segregacja tych szmat, które stanowiły jeden z elementów produkcji papieru i tektury, to była praca taka, no chyba najtrudniejsza i najcięższa w tamtym czasie w tym miejscu, a jednak zawsze znajdowały się osoby, które chętnie tą pracę wykonywały, bo nic innego robić nie umiały lub nie mogły. I co produkowały maszyny w tamtym czasie? Papier biblijny, czyli bibułkę, papiery pakowe wysokich gatunków, tak zwane konceptowe, bibułkę papierosową. Podstawowym surowcem były szmaty lniane i konopne i w tym czasie fabryka zatrudniała około 300 pracowników i była rentowna. I powstają pierwsze domy i kolonie pracownicze. Czyli powstaje mikrokosmos. Powstaje taki mikroświat z tą wieżą na środku, z willą właściciela, gdzie w ogrodzie grasowały pawie, koloniami pracowniczymi, z osiedlami dla pracowników. Powstają czeskie domy na przykład, ponieważ trzeba było obsługiwać maszyny, których polscy pracownicy obsługiwać nie umieli. Sprowadzono w ten sposób 8 rodzin czeskich i stąd te czeskie domy. Widać po tej zabudowie, w których obiektach mieszkały osoby pełniące funkcje kierownicze, a w których osoby pracujące fizycznie z uwagi na rozmach tego domu i na przykład wielkość ogrodów towarzyszących tym koloniom czy tym osiedlom. Ale była orkiestra, była straż pożarna, powstały już później w wieku XX domy kultury, były uroczystości, były obchody. Mało tego, to co niezwykłe, to, że w pewnym momencie, to w bardzo krótkim czasie, to miejsce stało się integralną częścią rytmu życia mieszkańców. Kiedy już Serogowie byli właścicielami fabryki papieru, a faktycznie tak się dzieje w roku 1900 symbolicznie, czyli wraz z końcem wieku XIX pojawia się nowy akcjonariusz Bernard Serog. Równocześnie pojawia się nowa maszyna papiernicza, kolejna, która przyspiesza produkcję papieru butelkowego, czyli tego papieru, który drukował obwoluty. Ale też papier przędzalny powstawał i pergaminowy, i bibułki kwiatowe, czyli te bibułki, które kojarzymy z produkcją z rękodziełem. Zmienia się również proces technologiczny, koło przestaje być wykorzystywane, pojawia się turbina, czyli jesteśmy już w takiej hipernowoczesności. I w roku 1904 syn Bernarda Seroga, Ignacy Serog, zostaje dyrektorem technicznym fabryki i udaje się obu panom, czyli i ojciec, i syn, mają pewną strategię i wizję, czyli chcą pozyskać rynki zagraniczne. I okaże się to absolutnie udaną inicjatywą. I niezależnie od tego, w jakich okolicznościach pojawiają się tutaj Serogowie i w jakich okolicznościach przejmują tą fabrykę, bo wokół tego, jak zawsze, krążą historie, legendy i opowieści, dobre i złe, to bez wątpienia Zabłocie zyskało inwestorów i mieszkańców, bo rodzina Serogów zamieszkała tutaj i korzystała z tego miejsca nie tylko jak dziedzica tej inwestycji, ale również jako mieszkańcy. Wdychali to samo powietrze, korzystali z tej samej rzeki, oglądali te same krajobrazy, jeździli tymi samymi drogami. Oczywiście, że to były czasy, kiedy ta separacja elit była bardzo duża. Nie zmienia to faktu, że jeśli właściciel fabryki mieszka w tym miejscu, gdzie jego pracownicy, to znaczy, że gwarantuje, że ta fabryka nie jest szkodliwa, ona nie truje, nie niszczy, że to nie jest coś, co nas wykończy wszystkich razem, tak? I myślę, że to jest takie wzorcowe zachowanie. Jeśli inwestor jest w stanie swoje dzieci wychowywać w tym miejscu, gdzie eksploatuje ten teren. I pali się fabryka papieru Solali za jakiś czas, nie w całości, ale budynek szmaciarni płonie i w tym miejscu powstaje bardzo nowoczesny, w oparciu o żeliwne konstrukcje, dwupiętrowy obiekt, który ma stropy właśnie żeliwne po to, żeby ewentualnie przeciwdziałać kolejnym pożarom, a w każdym razie, żeby siła niszczycielska ognia była mniejsza. I pierwsza wojna światowa staje się takim elementem zwrotnym, jeśli chodzi o inwestycje rodziny Serogów. Syn Bernarda Seroga, Ignacy, jest synem swojego ojca, ale jest też synem swojej matki. Matka miała na imię Berta, jak wiele innych kobiet na pewno w tamtym czasie. Natomiast miała nazwisko, które tym z Państwa, którzy są fascynatami historii Bielska lub też fascynatami historii architektury okresu do II wojny, na pewno coś powie. Otóż matka Ignacego Seroga, Berta Serog, miała na nazwisko Korn. To było jej nazwisko rodowe. Rodzina Kornów to jest rodzina, która w zasadzie zbudowała koncepcyjnie Bielsko. Ta najpiękniejsza architektura bielska, architektura mieszczańska. Jeśli będziecie Państwo mieli okazję w Bielsku być, to polecam, tam jest świetnie rozpisany system umożliwiający samodzielne spacery po zabytkowym Bielsku. To w zasadzie co druga inwestycja to jest rodzina Kornów. Karol Korn i synowie to była firma. To nie są tylko ludzie, to jest wręcz instytucja. Instytucja, która zbudowała estetycznie Bielsko. I Berta z domu Korn po mężu Serog jest matką, jest żoną Bernarda Seroga i matką Ignacego Seroga. I Serogowie mają również swoją kamienicę w Bielsku. To jest taka kamienica, której balkon na barkach wspiera takich dwóch panów, którzy wyłania się taki kształt Mojżesza z opowieści biblijnych. I myślę, że ta matka wykształcona, z rodziny wykształconej, z rodziny architektów i ojciec, który miał nieprawdopodobną smykałkę biznesową, kształcą syna Ignacego jako takiego, trochę jak Arthur Schopenhauer, taki człowiek z otwartą głową, człowiek ponad podziałami, człowiek wizjoner. Skończył studia i w Paryżu, i w Wiedniu, przywozi nowości, innowacje, przywozi to, co się na świecie dzieje, inwestuje, tworzy tutaj świat, który miał umożliwiać jemu i jego dzieciom i kolejnym pokoleniom godne życie z możliwością rozwoju tego dla nich ważnego miejsca. Dodajmy, że rodzina Serogów była na tyle spektakularna, że rozwinęła taką firmę, tak ogromną inwestycję nowoczesną, że mieli delegaturę handlową na 5 Alei w Nowym Jorku. To się nieczęsto zdarza, żeby inwestycja z małej góralskiej wsi miała taki impet. Stąd też w dokumentach transportowych, przewozowych, kiedy Państwo prześledzicie na przykład listy pasażerów statków do Nowego Jorku, to co jakiś czas pojawia się faktycznie tam albo Bernard i Berta Serogowie, lub też Ignacy i jego żona Olga. Dodam jeszcze z takich ciekawych, nowoczesnych rzeczy, że Ignacy Serog był oczywiście większościowym udziałowcem tej spółki o nazwie Solali. Przypomnę, Solalinks, po lewej stronie rzeki Soły jesteśmy cały czas. Natomiast akcjonariuszką, właścicielką akcji, jako osoba, a nie żona swojego męża, była również Olga Serogowa. Ona miała swoje udziały na nią imiennie zapisane. Także to nie była żona paprotka, jakaś taka kukła zajmująca się siedzeniem w oknie, tylko musiała to być bardzo przedsiębiorcza i spektakularna kobieta. Zresztą zdjęcia, które przetrwały do dzisiaj z dużym trudem gdzieś tam przeze mnie odnalezione w różnych dość przypadkowych czasami publikacjach, głównie poza źródłami polskimi, pokazują kobiety o dużej urodzie, ale o bardzo myślących i skupionych oczach. Ta twarz komunikuje taką głęboką refleksyjność i siłę charakteru, także Olga Serogowa musiała być ciekawą, interesującą kobietą. I mają dwie córki, z czego jedna zapisała się w archiwach jako fotografka z wiedeńskiego kręgu fotografek kobiecych. Opowieści o córkach Seroga są szalone. To są opowieści o wspinaczce na komin fabryczny albo szalone jazdy samochodem, bo to był samochód. Jest też opowieść o tym, jak to rodzina Serogów i rodzina Habsburgów, no bo przecież po prawej stronie rzeki Soły cały czas są Habsburgowie. Jak wygląda ich współpraca i nawet odwiedziny w fabryce papieru Solali przez arcyksiężnę. I później nagle współpraca została całkowicie zerwana, koniec, a wynikało to z kolizji interesów. Po prostu. W pewnym momencie rodzina Habsburgów zaplanowała uruchomienie fabryki papieru i tartaku poniżej fabryki Serogów, na terenie, gdzie mieści się dzisiaj, no właśnie, zabudowania po tartaku Solali na Prawobrzeżu. Serog, mający ogromną intuicję inwestycyjną, wiedział, że coś się szykuje i zapłacił na tyle dużo właścicielowi tego terenu, że on zaryzykował skandal w postaci usunięcia go z grona honorowych obywateli miasta Żywca, a mimo to sprzedał te tereny. No i tym sposobem, dodajmy jeszcze, że to był straszny skandal, ponieważ te tereny mieszczą się na obszarze miasta Żywca, a mieszkanie żywieccy jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym na mocy przywileju królowej Konstancji z 1626 roku mieli zagwarantowaną tak zwaną ordynację królowej Konstancji o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Zatem fakt, że pojawia się Ignacy Serog, Żyd z Zabłocia, na Prawobrzeżu, czyli w Żywcu, wywołał ogromną sensację, ogromny kryzys i faktycznie pozbawiono pana Boguckiego tytułu honorowego mieszkańca Żywca, ale decyzji nie zmienił.
2: Zasobność portfela mu to wynagrodziła.
1: Tak, perspektywy inwestycyjne okazały się być silniejsze niż sentymenty. I tym sposobem rozbudowuje tartak na Prawobrzeżu Ignacy Serog. Również tym sposobem eliminuje potencjalną konkurencję w postaci spółki, którą założyła rodzina Habsburgów, jak się okazało spółki, która wtedy się już do niczego nie przydała. No i tym sposobem również kończy się temat przyjaźni tych dwóch potężnych rodzin zamieszkujących Prawobrzeże i Lewobrzeże tego stosunkowo niewielkiego miasteczka wraz z przyległościami. Co się dzieje dalej? Dlaczego ta pierwsza wojna, przepraszam Państwa, była taka ważna? Otóż Ignacy Serog doszedł do wniosku, że dobrym pomysłem będzie produkcja bibułki papierosowej. Na pewno pamiętacie Państwo, może nie wszyscy, część z Państwa na pewno pamięta, kiedy to skręcano papierosy, łącznie z tym, że filtr był osobno, ustnik był osobno, osobno była ta część, gdzie wkładano tytoń. Jeszcze czasami niektórzy palili w takich lufkach dłuższych. Natomiast
2: filmów takich starych, te damy z tymi długimi cygaretkami.
1: Tak, to robiło wrażenie. Natomiast takie rzeczy można też zobaczyć chociażby w ekranizacjach prozy Marka Chłaski, gdzie wycinka drzewa w lesie i tu panowie skręcający takie jakieś nawet z gazety czasami papierosy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Ignacy Serog doszedł do wniosku, że jest taki rynek, który będzie doskonałym rynkiem dla pewnej produkcji, którą tutaj można uruchomić. I co wymyśla? No co można wymyśleć, jeśli chodzi o produkcję bibułki do papierosów? No pewnie coś można, on już coś wymyślił. Dużo łatwiej nam wymyśleć coś, co już ktoś wymyślił. Natomiast wpadł na to, że Imperium Osmańskie, bo to są czasy, kiedy istnieje przecież ogromne Imperium Osmańskie, już nie w takim szczycie potęgi jak ciut wcześniej, ale jednak jest to jeden z większych terytorialnie i ludnościowo organizmów politycznych na mapie Europy i Azji, czyli świata ówczesnego. I tam jest jednak trochę inaczej. Zresztą do dzisiaj wiecie Państwo, że to jest kraina zapachów, kraina aromatów nieco innych. Dla mnie słodyczy zachwycających. Wiem, że nie każdy jest w stanie taką dawkę cukru znieść naraz, natomiast uważam, że ten, kto stworzył marcepana i baklawę, wzniósł się na wyżyny możliwości cukierniczych. No i Ignacy Serog dochodzi do wniosku, że to właśnie będzie ten rynek zbytu. I co on proponuje? No i teraz uwaga. Bibułkę błękitną i bibułkę różową, tą część, która stanowi element ustnika, nasącza się melasą. Ona jest słodka. Przychodził specjalny urzędnik ze starostwa, ponieważ cukier i inne pochodne cukru były reglamentowane. To nie był taki towar, że można sobie było tak po prostu tam gdzieś w fabryce, tak jak dzisiaj idziemy, kupujemy 10 kilo cukru i pyk. To wszystko było pod kontrolą państwa, także przychodził i jakby nadzorował wlanie określonej porcji tej melasy do produkcji tej pulpy, z której powstawały te ustniki. Zatem te papierosy były nie dość, że wizualnie piękne, to jeszcze sam proces palenia powodował, że czuliśmy lekką słodycz na ustach. Nie mam pojęcia bladego, czy to jest atrakcyjne. Trzeba było pytać tych, którzy być może szukają takich papierosów. Ciekawa jestem w ogóle, czy na rynku dzisiaj można coś takiego kupić. Najpewniej tak. Natomiast okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ rynek zbytu okazał się rynkiem ogromnym. Stąd też, jak będziecie Państwo, to teraz dla tych, którzy zajmują się grafiką, grafiką użytkową, ale również zajmują się wzornictwem. Otóż fabryka papieru Solali miała bardzo piękne, graficzne rozwiązania swoich produktów. Taki creme de la creme to jest plastyk o nazwisku Jaworski, który też był firmą samą w sobie, to już okres krótko przedwojenny i zaraz okres powojenny. Myślę, że większość z Państwa kojarzy obwoluty kalek, cukierków, które były produkowane właśnie w fabryce papieru Solali. I to jest zasługa pana Jaworskiego, ale wcześniej już była duża dbałość o tą oprawę graficzną produktów. Stąd też można zobaczyć opakowania Solali z wielbłądem, opakowania Solali z nosorożcem, opakowania Solali z postacią na latającym dywanie. To wszystko zależało od tego, jaki był rynek. Temu rynkowi dedykowana była obwoluta po to, żeby była bardziej swojska. Dzisiaj też tak robimy. Natomiast te inwestycje z okresu I wojny przyniosły fabryce papieru Solali gigantyczny zastrzyk finansowy. I jako, że większość firm jednak w tym czasie miała problemy finansowe, tu się okazało, że można było tą tendencję odwrócić. I tak też się stało, że po I wojnie światowej ludzie szukają spokoju na tyle, na ile mogą wyciszyć to wszystko, czego doświadczyli. Wracają po I wojnie również legioniści. I co się dzieje? I Ignacy Serok umożliwia zatrudnionym u siebie legionistom uruchomienie orkiestry Solali. Co prawda w pewnym momencie był taki zgrzyt, kiedy to w ramach pochodu pierwszomajowego ta orkiestra wzięła udział w pochodzie, który zakończył się strzelaniną i faktycznie ofiary śmiertelne się tam zdarzyły. To wielka tragedia dla środowiska lokalnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I Ignacy Serok zirytowany zamknął instrumenty, zawiesił działalność orkiestry, ale później dał się uprosić i działalność tej orkiestry była reaktywowana. To, co jest niezwykłe, powstają oddziały krepiny, czyli tej takiej marszczonej bibuły, którą Państwo kojarzycie. Dzieci z tego często różne rzeczy do szkoły robią. Kalki. No, dziś mamy drukarki, komputery. Kalka była wynalazkiem nieprawdopodobnym. Dzisiaj chyba nikt nie korzysta z kalki, ale jeszcze pamiętamy ten czas, kiedy kilka kartek papieru przekładano kalkami i to stukanie maszyn, to dźwięk w Borewiczu na przykład, nie? W tym kryminale o 07, to tam nie 007, tylko nasze 07. Sznurek papierowy produkowano i wybudowano w tym czasie korty tenisowe nad Sołą. To było też ciekawe przedsięwzięcie, jako że córki Ignacego Seroga to były bardzo nowoczesne kobiety, grały w tenisa, ponoć całkiem nieźle, i ojciec buduje dla nich kort po to, żeby były aktywne, ale również zezwala, żeby mieszkańcy, pracownicy jego fabryki w ramach czynu społecznego wybudowali sobie kort robotniczy i żeby też mogli grać. Więc wiecie Państwo, światy były równoległe. Oczywiste było to, że te światy się nie przenikały w sensie towarzyskim, ale one się przenikały w sensie naśladowczym i jednak ta otwartość na implementowanie tych wzorców tu lokalnie była. Trudno się było spodziewać od Ignacego Seroga, aby został kumplem swoich pracowników. To jest niemożliwe w tamtym czasie, w dzisiejszym zresztą też nie. Ale to, że nie widział problemu w tym, że przywozi nowości ze świata i te nowości tutaj padają na podatny grunt i ludzie też tego chcą i on się na to zgadza, to była jakaś forma edukacji tego środowiska i dawania temu środowisku dużej szansy. I tak też się działo. Powstają organizacje robotnicze też w tym czasie. Powstaje też kasa chorych. To też nie jest takie oczywiste. Dziś nam się wydaje, że ubezpieczenie jest czymś, co nam się należy. To jest tak naprawdę wynalazek ostatniego pół wieku. Przecież część z Państwa na pewno pamięta czasy, kiedy rolnicy w Polsce jeszcze w PRL-u nie byli ubezpieczeni. Powstaje Polska Partia. Ona nie powstaje w Zabłociu, tylko powstają frakcje i oddziały terenowe. W roku 1920 w fabryce papieru Solali, zgodnie z obowiązującymi nowoczesnymi rozwiązaniami, ustanowiono 8-godzinny dzień pracy. Powstają kolejne budynki, tutki, tacki są produkowane, powstaje wspomniany przeze mnie atmosferze gorącej afery i sensacji tartak. Powstaje ochotnicza straż pożarna. Straże pożarne są wynalazkiem nowoczesności. Wcześniej coś płonęło, przypomnijcie sobie Państwo, większość osad jednak, zwłaszcza chłopskiej, to były osady drewniane. Jak coś zapłonęło, to zwykle szło wszystko. Dlatego bardzo często na terenach tradycyjnie wiejskich święty Florian jest taką postacią, jeśli chodzi o patrona różnych kapliczek, kaplic, praktycznie w co drugiej. On i Nepomucen. Więc powstaje ta ochotnicza straż pożarna dofinansowywana przez Solali, czyli strażacy są utrzymywani przez de facto fabrykę. Parafinownia powstaje, czyli ten papier zaczyna być parafinowany po to, żeby się nadawał na przykład jako papier pakowy lub też do innych rzeczy. Kolejne kotły do parowania drewna i powstaje wspomniana orkiestra zakładowa. Ona powstaje dokładnie po przewrocie majowym. Kiedy Piłsudski wraca do władzy, kiedy legioniści pod auspicjami swojego wodza porządkują rzeczywistość polityczną, jakie były okoliczności przewrotu majowego, jakie jest Państwa zdanie na ten temat, pozostawiam każdemu do oceny. Natomiast fakt jest taki, że legioniści po tym incydencie wracają już do domów i panowie Józef Szczygieł i Józef Pruski zakładają, za zgodą oczywiście Ignacego Seroga, orkiestrę zakładową. I dalej zakład się rozbudowuje, powstaje klub sportowy, również finansowany przez fabrykę i wspomniany już, jak mówiłam, klub tenisowy RKS, czyli Robotniczy Klub Sportowy Zabłocie. Przez krótką chwilę świat się uspokoił, później zaczynają się strajki robotnicze, które przynoszą faktycznie rezultat, przynoszą rezultat w postaci podwyżek dla robotników. Świat się rozwija, właściciel pakietu większościowego, czyli Ignacy Serok, przypominam, był niemieckojęzycznym Żydem. We wspomnieniach mieszkańców pozostaje cały czas wyobrażenie człowieka, który faktycznie bardzo słabo mówił po polsku. Natomiast większość pracowników, solidna większość, to były osoby wyznania katolickiego. W związku z tym Ignacy Serok wspiera budowę kościoła katolickiego w otulinie fabryki, przekazując działkę na budowę tego kościoła. Będąc oficjalnie deklarował się jako bezwyznaniowiec, natomiast pojawia się w dokumentach informacja, że jest religii mojżeszowej. I w takich też zresztą obyczajach i zwyczajach wychowuje swoje dzieci. I świat się jakoś układa. Jest ta orkiestra, jest straż pożarna, jest trójzmianowy system pracy, jest kościół. Kościół powstaje pomału, bo on dopiero zostanie.
2: Ochronkę dla dzieci też nie było.
1: Tak, tak. I ochronka dla dzieci. Zaczynają się utwardzone drogi, w części przynajmniej. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych również zyskują, zatem pojawiają się inne domy. Świat się wydaje być coraz bardziej przyjazny. No ale jak Państwo wiecie doskonale, od roku 1918 do 1939 to jest chwila. I ta chwila zmienia bezpowrotnie wszystko. W 1939 roku, w momencie kiedy Niemcy wkraczają na te tereny, jednym z pierwszych obiektów, jakie zajmują, jest fabryka papieru Solali, z uwagi na rozmach inwestycyjny tego obiektu. I tam też ulokowana jest w części, bardzo pilnie strzeżona zresztą, produkcja dla armii. Łącznie z tym, że zatrudnione tam osoby, młodzi ludzie, z dziewczyny i chłopcy, w pewnym momencie wszyscy są wywiezieni na roboty do Niemiec. Dodam jeszcze tylko, że z takich interesujących rzeczy, bo wspomniałam już o 5 Alei w Nowym Jorku, wspomniałam też o opowieściach związanych z takimi mitami miejskimi, gdzie mówi się o tym, że Ignacy Serok gdzieś tam zmarł w przytułku i tak dalej. To nijak się ma do rzeczywistości. Udało się rodzinie Serogów wyjechać do Francji. Przez jakiś czas zamieszkiwali tereny, które umożliwiły im bezpieczne przetrwanie. Później opuścili część okupowaną przez Niemców i przenieśli się do części południowej. I Ignacy Serok umiera w roku 1944. Urodził się w roku 1871, więc nie był już wtedy najmłodszym człowiekiem, a można domniemać, że to, czego doświadczał, to była na tyle duża trauma, że to nie pomogło przy motywowaniu się do życia. Olga Serogowa przeżywa męża dłużej niż on. Jednej z córek udało się wyjechać przez Rzym do Argentyny, druga ląduje też w nieco szalonych okolicznościach w Australii. To jest ciekawa historia. Historia niezwykła i szkoda, że przerywa ją druga wojna. Akurat takie historie przerwane przez drugą wojnę towarzyszą narracjom Polski prowincjonalnej bardzo często. Natomiast To, do czego chciałabym Państwa zaprosić na pewno, to to, żebyście Państwo przyjeżdżając tutaj mieli czas na to, żeby zobaczyć tą budowlę, ten zespół budynków, które dla, myślę, architektów, dla budowlańców, dla budowniczych, dla pasjonatów historii lokalnej, dla pasjonatów historii nietypowych, tych takich mozaik polsko-żydowsko-niemiecko, a czasami jeszcze rosyjskich, mogą być interesujące. Bo rodziny Serogów już w Zabłociu nie ma, Zabłocia też już w zasadzie w takiej formie, jak wtedy nie ma, bo...
2: A nie zastanawiałaś się nad tym, co by było, gdyby właśnie nie było wojny i takie postacie jak Serog, ale wielu innych tutaj bardzo zamożnych i takich przedsiębiorczych Żydów funkcjonowałoby dalej? To myślę, że Zabłocie byłoby chyba bardziej rozwinięte niż sam Żywiec.
1: Kto wie, co by to było? Trudno powiedzieć. Miałam kiedyś przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Biedroniem, który pochodzi z Żywca, pochodził, już nie żyje, i reżyser, i pisarz. I to pytanie też padło. Z uwagi na koneksje rodzinne dość odważnie wyrażał różne opinie na ten temat. Ja nie jestem chyba zwolenniczką takich historii kontrfaktycznych. Znaczy, można snuć różne wyobrażenia. Chciałabym natomiast, żebyście Państwo, spacerując po tym Zabłociu, spróbowali dostrzec w nim to, co ja dostrzegam. Tutaj jest pewna nostalgia. I myślę sobie, że Serogowie wyjechali, ratowali się i słusznie. Ja w takich okolicznościach też bym ratowała swoje dziecko, swoich bliskich za wszelką cenę i uważam, że to jest naturalny odruch człowieka. Natomiast po nich pozostało dużo, bo sądzę, że w tej społeczności dzięki nim pojawiła się i potrzeba kształcenia, i potrzeba ruchu migracyjnego. Ludzie, którzy przyjechali tutaj szukając pracy w tej fabryce i w instytucjach towarzyszących tej fabryce, oni tutaj zostali. Być może zmienili nazwiska, być może te nazwiska się spolonizowały, a może po prostu oswoiliśmy się z nimi. Większość z nas nie nosi nazwisk kończących się na skiska. I ten świat i tak się zmienił w ogromnej mierze dzięki tej inwestycji, która zaczęła się dość niepozornie, po prostu jako desant z Bielska, a w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiła główną oś rozwojową tego miejsca, nie tylko w obszarze drenażu produkcyjnego zasobów lokalnych, ale przede wszystkim jako budowanie takiego mikrokosmosu, które miało stanowić szansę na dobre życie dla ludzi, którzy w tym mikrokosmosie uczestniczyli. Stąd też mieszkańcy Zabłocia mówili, że Solali stało się integralną częścią tej wsi i że przynajmniej jedna osoba z każdej rodziny tam pracowała. Tak musiało być, skoro w szczycie ta fabryka zatrudniała 3000 osób. To jest niebywałe. W systemie zmianowym, gdzie wieża zegarowa wytyczała rytm i tłumy ludzi szły od bramy w stronę dworca i od dworca w stronę bramy. I to życie się toczyło. Dzisiaj wieża, która ma cztery cyferblaty na wszystkie cztery strony świata, stoi, jest majestatyczna, można zrobić naprawdę piękne zdjęcie. Można też dać się przytłoczyć temu, co się widzi, bo zobaczycie Państwo pozostałości. One zwykle mają charakter takiego odpadu historycznego, ale może przyjdzie czas, że pojawi się kolejny dobry duch, jakiś kolejny Ignacy Serog, albo Bernard Serog, albo może Olga Serog, albo Berta z domu Korn, z wizją, że jest tu płasko, stosunkowo niedaleko Bielska, przy linii kolejowej jest rzeka, która płynie łagodnie i jest całkiem ciepła, bo jest odsłonięta w przeciwieństwie do Koszarawy, która jest dynamiczna, ale zacieniona. Tu wszystko jest w zasadzie. Są góry, jest woda. Jeszcze w międzyczasie powstało jezioro, też stosunkowo blisko. I może po prostu Zabłocie czeka na kolejnego Ignacego Seroga ze swoją wizją. Na razie Państwa serdecznie zapraszam. Może wśród Was się znajdzie taki właśnie Ignacy Serog. Myślę, że warto pamiętać o osobach, które trochę zmieniły w środowisku patrzenie na to, co można, czego nie, i inaczej zdefiniowały kategorie szansy dla tych ludzi. I to jest niezwykłe. Serdecznie zapraszam do Zabłocia po lewej stronie rzeki Soły. Wysiadacie Państwo na dworcu kolejowym w Żywcu i szukacie fabryki papieru Solali. Wieża widać. Piękny kościół po drodze warto również zobaczyć. Można się tutaj powłóczyć, posnąć, pooglądać ten mikrokosmos i pomyśleć z sentymentem o Ignacym Serogu. Zapraszam serdecznie, Anna Barabasz.
0: SK Beskidy.
3: Witajcie, kochani. Z dzisiejszej rozmowy z panią Zofią Miką z Bystrej dowiemy się, jak wyglądała wojna u ocami dziecka. Pani Zosia miała ino 9 roków, jak wybuchła wojna. Z rozmowy dowiemy się, co i tak najbardziej utkwiło w pamięci. A pamięta strasznie dużo. Kilo razy ich przesiedlali, co musiała robić, jacy byli ludzie. Łosto majtne ciekawostki, warte wysłuchania i zadumy. Pytam pięknie do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.

Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: Jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
14: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
15: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
13: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach. Najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy ChatGPT.
1: Reklama.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
4: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
5: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnistoku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nieobowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: Kto z was nie ma planów na dzisiejszy wieczór, ten robi teraz głośniej. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Świnnej odbędzie się karaibska potańcówka. Plac za gminnym ośrodkiem kultury zamieni się dziś wieczorem w taneczny zakątek pełen kubańskich brzmień. O atmosferę zadbają Caribbean Soul Band oraz szkoła tańca Swing Żywiec. Początek wydarzenia dziś o godzinie 20. Tymczasem 19 września w Łękawicy odbędzie się bieg memoriałowy imienia błogosławieńca ojca Michała Tomaszka. Wydarzenie od lat łączy sport, pamięć o franciszkańskim misjonarzu, który został zamordowany w Peru, oraz lokalną integrację.
9: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Pracki, zapraszam. Fragmenty balonów warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
10: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
9: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
11: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
9: Informował reporter eski Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
12: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
13: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
12: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie? W tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie. Znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi, jak zwykle, najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej, za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś. A gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
9: I po reklamie.
10: SK.

Weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Macnone w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: Autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Dochodzi 11:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej teraz reporterka Eski Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
18: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
17: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostwa Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
19: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Pani patrzy! Pani Barbaro! Złotóweczkę znalazłem!
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59.

0: Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się angielski raper H. No i teraz uwaga, uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
2: I po reklamie.

Fabi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
10: No, ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
11: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
9: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: Beskidy na czasie.
17: Cześć, tutaj Przanok Kopiejka. 27 września w Żabnicy czeka na Was Łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego. Zobaczycie przemarsz owiec, posłuchacie góralskiej muzyki i spróbujecie regionalnych produktów. Także 27 września motocykliści z Żywiecczyzny wspólnie zakończą sezon. Grupa Motożywiec organizuje przejazd, który rozpocznie się w Czernichowie o godzinie 11, a zakończy w Żywcu. Na miejscu będzie można spotkać m.in. miłośników jednośladów, ale także wesprzeć zbiórkę charytatywną. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu jak zwykle na sk.pl. Trzymajcie się!
18: Dochodzi 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. A Zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
0: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w ESE i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc ESKA finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie ESKA po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli ESKA w Radiu ESKA, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: 99,99 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: 3,17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radio SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie Eskę w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
7: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa Świata FIFA Kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
10: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia?
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A jeżeli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
10: Minęła 13, czas na SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych do wolnego miejsca na świecie.
11: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
10: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
12: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
13: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
14: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
10: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
15: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
16: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
15: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
16: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu.
15: Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźmyś po kawkę skoczył, co?
16: No dobra, z mleczkiem.
15: Z mleczkiem, proszę. No, tak, dobra.
16: To idę.
15: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy. Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem między innymi poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. A trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do

0: Lidle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września. Carrefour w sumie
3: najlepszy jest. Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Sofia. Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay, bardzo czyli, odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No,
1: hurra.
0: Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później potem wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnimstoku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Ja myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
11: Ale chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
12: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
10: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
13: I po reklamie.
14: Beskidy na czasie.
15: Gminnoparafialne dożynki w Ujsołach. Kto nie ma planów na niedzielę, ten robi teraz głośniej. Właśnie 13 września odbędą się tam uroczystości związane ze świętem plonów. W programie przemarsz korowodu dożynkowego, występy kapel, degustacja potraw przygotowanych przez gospodynie wiejskie i uwaga, etnoprezentacje, czyli klepanie kosy, młotka cepami czy ubijanie kapusty. Tymczasem 19-20 września odbędzie się rajd Bartka poświęcony kapitanowi Henrykowi Flamemu, pseudonim Bartek, i żołnierzom jego zgrupowania. Będzie rajd górski i obchody religijno-patriotyczne w Kamysznicy.
16: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
17: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
16: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim na wysokości węzła Warlubie. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
18: To samo będzie co z Portugalią.
19: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10. Albo do 9.
16: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
13: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego z Alia.

0: Podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Reverse Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga, numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026? I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
3: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
9: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

My właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół, Polska, podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
7: Palion, Młody E i ZP Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i ZP zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
16: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
15: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. A Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. to jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. ESK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w ESC. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15, oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz, do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr, tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu ESK. Zróbcie głośniej, Paweł Bogej, witam, no i zapraszam. I cyk już 2 do 1 dla nas.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w Esce i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła, zbiąca, cukru, brak. Duda, Duda Day. Wygenerowano z AI.

0: start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Mamy dobre informacje. Polska-Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, o, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
7: I po reklamie.

Wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
18: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
19: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
17: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: I po reklamie.
24: Beskidy na czasie.
25: Kto z Was nie ma planów na dzisiejszy wieczór, ten robi teraz głośniej. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Świnnej odbędzie się karaibska potańcówka. Plac za Gminnym Ośrodkiem Kultury zamieni się dziś wieczorem w taneczny zakątek pełen kubańskich brzmień. O atmosferę zadbają Caribbean Soul Band oraz Szkoła Tańca Swing Żywiec. Początek wydarzenia dziś o godzinie 20. Tymczasem 19 września w Łękawicy odbędzie się bieg memoriałowy imienia błogosławieńca ojca Michała Tomaszka. Wydarzenie od lat łączy sport, pamięć o franciszkańskim misjonarzu, który został zamordowany w Peru, oraz lokalną integrację.
26: Muzyką się żyje.
27: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, są też fotki. No, Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata, czy Ty masz? To hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w Eskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
0: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
27: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko, ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w ST, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w ST.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Shakira w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zawożę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
23: I po reklamie.

Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. No jak znam Stanach, to na pewno.

0: taka promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowa gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A nie mówiłem, że kojarzycie? David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Aliwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Liwki czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota. No czego chcieć więcej? Chyba że hitów, no to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem, za chwilę imprezka, no to po 18.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: to oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664 402302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę sushi i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam, no i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić, to możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze, proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu, do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18, 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, i wszystkiego dobrego i pozostałych ludzi. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: No. Reklama.
3: Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Bass Per Stage Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. No. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku. No.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
4: To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
12: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
13: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
11: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle, ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko
1: Skamo.
0: Widziałem na eskowym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale rzeczywiście, że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam Mati Fuczyło po 18. A ja się kłaniam, Paweł Bogaj, hej!

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak?
14: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: I po reklamie.
23: Beskidy na czasie.
24: Gminno-parafialne dożynki w Ujsołach. Kto nie ma planów na niedzielę, ten robi teraz głośniej. Właśnie 13 września odbędą się tam uroczystości związane ze świętem plonów. W programie przemarsz korowodu dożynkowego występy kapel, degustacja potraw przygotowanych przez gospodynie wiejskie i uwaga, etnoprezentacje, czyli klepanie kosy, młocka cepami czy ubijanie kapusty. Tymczasem 19-20 września odbędzie się rajd Bartka poświęcony kapitanowi Henrykowi Flamemu, pseudonim Bartek i żołnierzom jego zgrupowania. Będzie rajd górski i obchody religijno-patriotyczne w Kamysznicy.
0: Muzyką się żyje.
1: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin Van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin Van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oskar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
21: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
1: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa bez końca.
22: Imprezka.
1: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto. Przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy MSK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu, dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SKP ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty, ale w takim dobrym sensie. Przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym, i ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. U Gabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klimczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: 3,17,40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: I po reklamie.

Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin, FS, 17 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka, a jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się eska. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę.

0: Toblo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: 3, 17, 40...
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11...
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Ską, że ten rok był dla niej przełomowy.
22: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
21: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
21: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Impreska.
21: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dusty Harris i ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Horacy w Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy. Nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w ZOO w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak! Żadnych jeńców! Słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest SK, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedział.

Fastboy Music Sound Westę, ale Westę też mamy pierwsze razy. A to znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sojty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sońcy i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zobaczmy, moi drodzy, co się będzie działo w Miejskim Centrum Kultury w najbliższym czasie, ale najpierw może październik. 20 października w tym miejscu wystąpi Skolim, Król Latino, da koncert w godzinach popołudniowych. Serdecznie polecamy. Wcześniej, bo 9 października, stand-up Mama na obrotach, a jeszcze wcześniej, czyli w niedzielę, 13 września w Amfiteatrze pod Grójcem, niezwykły koncert na scenie Halina Młynkowa z zespołem Śląsk. Pojawią się też tacy artyści jak Maciej Zakościelny, Jacek Królika, dyrygentem orkiestry będzie Paweł Tomaszewski.
12: Muzyką się żyje.
13: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat, to potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
14: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
13: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
15: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
13: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Pezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w Esce jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

to Margaretti, prima balerina, 25 minut po 20 w ST w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie Stanach, będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze.

Jutro Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest SK 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. A tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermart i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Rzeczy na czasie.
1: A teraz, moi drodzy, sprawdzamy, co się będzie działo w naszym regionie w najbliższym czasie, jeśli chodzi o ciekawe wydarzenia, tych nie brakuje. Czesław Jakubiec będzie bohaterem kolejnego spotkania z mistrzem. Spotkanie odbędzie się w Łodygowicach 17 września. Śpiewak operowy i artysta spotka się z mieszkańcami o godzinie 17 w Goku. Wstęp jest wolny. Tymczasem zerkamy do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Tam kipi od kilku fajnych wydarzeń. Prawy do lewego, 14 dzień listopada. Jeśli lubicie dobry komediowy spektakl, no to serdecznie polecamy. Więcej info już teraz na mck.żywiec.pl.
2: Muzyka się żyje. Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się Ring My Bell z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze Ską zdradziła, co wtedy czuła.
3: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, że

0: scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem. A następnie zejść ze sceny tak, żeby również nikt nie podgląsiał moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
2: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej. Pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu Łezka w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto. Impreska. Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, the first time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncert w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i poza tobą nic, 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u was dzisiaj, co robicie właśnie teraz i dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Trzybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do ciebie.

To Taylor Swift i Blank Space. Space to po angielsku m.in. kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Dr. Dre i Still Dre.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westa, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix, zawsze w piątki i zawsze w nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: Radio SK.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść w stronę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami
1: Alan Walker.